0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spal.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

0: właśnie w tak jak dziś bulwaran się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda.
2: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co

bila zakrenta i čar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę żerną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć.

że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

dziwnie, na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marzyk.

Wielką stróżką zdobi sufit w szereg pap. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, to mi flum, flum, flum, to mi

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam, du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

Řech, gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech,

dwa. Gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: Na Pawlik Lipska.
1: Dzisiaj moim gościem jest zespół Vox. Dzień dobry, panowie.
2: Witamy serdecznie.
1: A właściwie dzień dobry, chłopaki, bo zdradzę państwu, że jesteśmy po imieniu.
3: Dzień dobry, witamy niezwykle pogodnie.
2: Cześć, dziewczynko, ja też cię witam i witam państwa serdecznie.
4: Jerzy Złote, wita Radio Pogoda.
1: 45 lat.
3: Już 6.
1: Już 6. No właśnie, dlatego zastanawiałam się, w jaki sposób to zostało policzone i dlaczego zdecydowaliście się na obchodzenie 45. jubileuszu przez czas jakiś.
3: Darek.
2: Ja, koledzy już mają tego dość, ale nie. Ja powiedziałem, i to jest nasze hasło, i to jest transparent, i to jest wszystko, co się z tym wiąże, 45 lat będziemy obchodzili przez 100 lat. Jesteśmy na to przygotowani fizycznie, mentalnie, psychologicznie, fizycznie w ten sposób, że mamy kule, nocniki, pampersy, wszystko, co jest potrzebne, balkoniki do przemieszczania się, i na scenie będziemy te 45 lat przez 100 lat obchodzili.
3: Kolega żartuje oczywiście, Darek, bo...
1: Nie widzę tutaj rekwizytów.
3: No właśnie,
2: ale są przygotowane.
3: Nie potrzebujemy to tak zapobiegawczo.
1: Tak? Okay,
3: jesteśmy
1: rozumiem.
3: W formie, Jurek codziennie ćwiczy rano po pół godziny, pompki, brzuszki, Darek jeździ na rowerze, ja gram w squasha. Dbamy o kondycję fizyczną, która nam się bardzo przydaje na scenie. Chociażby po to, żeby właśnie pokazać, że dajemy radę.
2: A przede wszystkim dużo śpiewamy. Cały czas, mimo tylu lat działalności zespołu Vox, ćwiczymy swoje głosy, ćwiczymy głos, robimy ćwiczenia emisyjne, sprawdzamy, czy to brzmi w trzygłosie, żeby nie oszukiwać ludzi. I proszę pamiętać, pozdrawiam tu serdecznie ciebie i słuchaczy, że Vox zawsze śpiewa na żywo.
3: I nagrywamy nowe piosenki.
4: No może to jest nietypowy jubileusz, prawda, bo tam ludzie obchodzą 20, 30, 40, my też chcieliśmy i 30, i 35, i 40, nie udawało się. W końcu dopadliśmy tego jubileuszu 45 lat i tak płyta będzie się nazywała
1: Vox
4: na 45. Tak. Pasuje nam to. Oczywiście będziemy śpiewali dla państwa ten jubileusz, tak jak Darek powiedział, może nie 100 lat, ale do skutku, aż wszyscy, że tak powiem, zobaczą Vox w pełnej krasie w tym jubileuszu. Czyli mówię o miastach, miasteczkach, które będziemy chcieli odwiedzić. Jest nam bardzo miło być w stacji Radio Pogoda. Cieszymy się bardzo, że możemy być właśnie częścią też tego radia, bo słuchacze macie wspaniałych, często przejeżdżając przez Warszawę.
2: Tylko macie wspaniałe radio.
4: No. Słuchamy tej stacji. No i myślę, że Radio Pogoda będzie nam, że tak powiem, pogodnie sprzyjać w naszym dążeniu do celu. A jeszcze czekamy na płytę, jeszcze czekamy na pewne rzeczy, na które czekamy. I myślę, że tak jak powiedziałem to z kolegom, nie jest to ostatnia nasza płyta, którą chcemy państwu pokazać, ale najpierw niech ta się ukaże Vox na 45.
2: Ja teraz powiem, ponieważ już ci daję, Mariusz, dojść do głosu, muszę wykończyć to, co Jurek powiedział. W zespole jest demokracja, szczerość w śpiewaniu, szczerość w wypowiedziach. Zapytałem Jurka, jak zrobiliśmy próby. Jurek, mówię, chociaż z 5 lat jeszcze pośpiewać. On mówi, jakie 5? 100. I teraz negujesz to. Jak ja mówię, 45 lat, będziemy 100 lat obchodzili.
3: A ja szybko tylko jeszcze
2: dawaj.
3: Wyjaśnię. Różnica 45-46. Płyta nosi tytuł Vox na 45, a już minęło 46 lat. Stuknęło zespołowi. A to stąd, że bardzo żeśmy dokładali wszelkich starań, żeby płyta była dobrze zrobiona, dlatego nam trochę poślizgnęło się i nie zrobiliśmy płyty w rok, tylko w półtorej roku i jest dlatego, ale już się na pewno niedługo ukaże. Obiecujemy słuchaczom, Radia Pogoda będzie dostępna na rynku i mamy nadzieję, ucieszy wasze uszy naszą muzyką prosto z naszych serc.
4: A tężyna fizyczna, której wspomniał Darek czy Mariusz, dotyczy nas wszystkich, dlatego że my musimy być sprawni nie tylko wokalnie, co czynimy, ćwicząc, prawda, mamy swoje instrumenty w domach, ale również i na scenie też publiczność nasza musi widzieć sprawnych, uśmiechniętych ludzi, no już nie pierwszej młodości, ale za to, a w sercu ciągle maj.
1: I zawsze bardzo eleganckich.
2: Tak. O, tak.
3: Byliśmy kiedyś, mieliśmy ogromną przyjemność z Radiem Pogoda na Wrocławskiej warszawskim rynku z okazji Dni Seniora Wrocławskich i widzieliśmy, jak, co znaczy starość jako stan umysłu. Tam byli sami młodzi ludzie. Pomimo tego, że to były wrocławskie Dni Seniora, to, to tak naprawdę tak, jak się bawili seniorzy we Wrocławiu wtedy z Radiem Pogoda i my również,

0: to młodzież chyba nie potrafi bawić.
1: Wspomniałaś o elegancji. My wtedy na rynku wrocławskim przebieraliśmy się 3 razy.
0: Dla was, tak? I dla seniorów.
1: Nigdy w historii zespołu Vox nie miał z członków żaden po 10 garniturów. Teraz to mamy.
0: Mamy. No, Andrzej Pacek nam to zafundował.
2: Tak, Andrzej Pacek, nasz kochany Andrzej, wczoraj obchodził swoje święto. Zadbał o to, żebyśmy byli eleganccy, tak jak on. Zresztą, prawda, prekursor mody, który ma wspaniałe zakłady odzieżowe. A tak na marginesie, to my nawet śpimy w garniturach. No.
3: Naprawdę. No,
1: tak, tak.
3: Czuję się trochę jednak wkręcana.
1: I o drugiej w nocy potrafimy zmienić kolor garnituru.
0: Nie, powiem faktycznie, tak, Darek dobrze powiedział, że wtedy przebieraliśmy się trzykrotnie w różne garnitury, a ja się czułem jak modelka na wybiegu.
1: No na przykład.
3: No, tak. No właśnie, bo to chyba trzeba rzeczywiście szybko się przebrać, tak, żeby wyjść na następny numer.
0: Było w tempie.
2: Dokładnie tak.
1: Ale spokojnie, my tak się będziemy wkręcali troszkę, ale a propos garniturów, to jest szczera prawda. Każdy z nas ma po 10 garniturów, czego tak. Nie było nigdy i tak. To jest pieczątka, która została nam przypieczętowana bardzo dawno temu. Nie możemy od tego odejść. Zawsze obiecujemy publiczności i zawsze tak było. Na scenie byliśmy schludni. Nie powiem, że eleganccy, ale staramy się o to zawsze.
2: Ja może dorzucę do tej, jak mówię, 10 garniturów. Może dlatego, że tak sobie ubzduraliśmy z tym Andrzej Packiem, naszym, że tak powiem, sponsorem, że skoro jest 12 piosenek na nowej płycie,
1: tak,
2: pięknych, wybranych.
1: Czyli musi doszyć.
0: Co piosenkę garnitur.
2: Tak, więc jeżeli dojdzie do tego, że będziemy śpiewali całą płytę na koncercie, no to jeszcze Andrzej, kochany nasz Pacek, musisz doszyć jeszcze 2 garnitury, żebyśmy mieli do każdej piosenki nowy garnitur.
0: Ale on ma pomysły.
2: Ale tak serio o tej płycie. Cieszymy się niezmiernie z tej płyty jubileuszowej, na którą czekają państwo już tyle 10 lat, bo to 27. Z różnych przyczyn, no opozycyjnych też, prawda, tam ktoś komuś nie pasowało, ktoś tam o czymś zapomniał. My cierpliwie czekaliśmy, teraz, prawda, w składzie Mariusz, Darek i ja postanowiliśmy 3 lata temu, niespełna 3 lata temu, wziąć się do roboty. Ja pojechałem do Świdnika, u Darka w pięknym domu, robiliśmy próby, przyniosło to efekt, myśleliśmy o 3-4 piosenkach, zrobiło się więcej, a te, które zostały w poczekalni, czekają cierpliwie na następną płytę, którą obiecujemy, że też podejdziemy do niej, ale na razie fizycznie musimy ją mieć, tę właśnie jubileuszową, w łapach. I sprawia nam to ogromną przyjemność, śpiewanie. Piosenki są przemyślane, popowe, ale każdy na tej płycie znajdzie dla siebie jakąś piosenkę i naprawdę nie będzie ona trudna do powtórzenia, co jest dla nas bardzo ważne, bo dzisiaj niestety dużo jest produktów, w których się, no, one są medialnie wylansowane i jest fajnie. Natomiast, no, czasami jest coś takiego, prawda, że człowiek kupuje proszek, który był lansowany, tam, prawda, reklamowany, okazuje się, że on...
1: Ale
2: źle...
1: mówisz o proszku do prania.
2: Tak, źle pierze. Nasze piosenki, na naszych piosenkach się nikt nie zawiedzie i każda piosenka niesie swój, prawda, jakiś taki, prawda, klimat. Stylistycznie są one voxowe, czyli dużo chórów, dużo melodyki, piękne teksty, nie ma żadnej polityki, nie ma żadnych, prawda, podwójnego myślenia. Po prostu piosenki o miłości, o nadziei, o tym, żeby nie być samotnym, żeby w życie iść z uśmiechem, z radością, no i z miłością.
3: I no właśnie, bo płyta jest już gotowa. To widziałam
2: na
3: waszych social mediach, że już jest, ale jeszcze jej fizycznie nie ma.
0: Mógłbym powiedzieć i no dotknąć. Tak naprawdę płyta jest już gotowa. Marek Majewski, którego bardzo pozdrawiam, producent płyty z naszego studia pod Lublinem, w Lubartowie, tam gdzie żeśmy dokonali finiszu nagrań, bo tak naprawdę nagranie rozpoczęliśmy w Legnicy prawie 2 lata temu. Mhm. A to był taki fundament, tam Leszek Pańczyk i Łukasz Porlicki nam rozpoczęli cały proces produkcyjny płyty. Natomiast zakończyliśmy na wschodzie, czyli w Lubartowie, u Marka Majewskiego, który już jak gdyby wszystko wyszlifował, polał za smażką i właśnie kończymy te skwarki już układać na samej górze, żeby była jak najsmakowitsza ta płyta dla waszych, drodzy słuchacze, uszu. Nie chcę już mówić o dacie. My będziemy starali się, żeby jak najszybciej na początku już przyszłego roku płyta ujrzała półki sklepowe, żebyście mogli kupić ten fizyczny krążek, bo wiadomo, że można też, są serwisy streamingowe i tak dalej, ale zawsze mieć ten fizyczny krążek,
3: to jest inaczej, możemy
2: obiecać, że Radio Pogoda i ty również dostaniecie w prezencie taką płytę, chociażby dlatego, żeby ją mieć przy sobie, czasami w domu posłuchać, czy gdzieś tam prywatnie jej przesłuchać. Taneczna, piękna, melodyjna, no ja się chwalę, ale jest czym się chwalić, dlatego, że pracowaliśmy nad nią skrupulatnie, tak jak tutaj chłopcy zaznaczyli, otoczyliśmy się wspaniałymi ludźmi, muzykami, realizatorami, dojrzałymi, którzy radząc nam nigdy nie popełniają błędów, tylko nam chcą pomóc, także nie ma tutaj konkurencyjności, tylko raczej taka pomoc i w postaci, a Marek, mówię, ten z Lubartowa Majewski, jakby to wszystko zebrał do kupy, wszystko pięknie poukładał, też jest fascynatem tej naszej muzyki, chociaż prywatnie gra inny rodzaj muzyki i to jest fajne, że zgodził się na to, bo jest ciężko nagrywać zespół Vox, powiem szczerze.
3: Dlaczego?
2: A dlatego, że realizatorzy się boją, że i będzie dużo głosów, dużo śladów. My potrzebujemy 30 śladów wokalnych na przykład, prawda? Dzisiaj to jest możliwe, no bo jest taka technika. Kiedyś nie. Potrzebujemy instrumenty i nie tylko akustyczne, ale również właśnie akustyczne, które będą na tej płycie. I dużo realizatorów mówi tak, no fajnie jest nagrać 2-3 gitary, klawisz, bębny, prawda, i solistę i jest spokój. A tutaj nie, tutaj nie, tutaj spokoju nie ma, dlatego że my żądamy właśnie od realizatora cierpliwości i żeby to wszystko, prawda, poskładać, to nagrywamy na przykład chóry 5-6 śladów i dopiero te grube chóry, prawda, gdzieś tam on umiejscowi przy zgrywaniu, żeby to żarło, ale żeby też i nie przeszkadzało perkusistom, żeby nie przeszkadzało gitarom, żeby nie przeszkadzało instrumentom dętym. My jesteśmy skomplikowanym zespołem, nie na tyle, że muzyka jest skomplikowana, tylko aranżacyjnie ona jest bardzo barwna.
1: Bardzo fajnie, że zapytałeś o tą płytę. Ja jak zwykle wykończeniówkę zrobię, bo się urodziło dziecko, my to tak traktujemy, teraz przytulamy to dziecko, chwalimy się tym, radość jest niezwykła.
0: Cieszy nas.
1: Chcę powiedzieć również, że na tej płycie, co zauważyły takie młode dziewczyny jak ty, redaktorki, że są żywe instrumenty i są naprawdę. Sekcja dęta jest żywa, cała sekcja, gitara basowa, perkusja, solowa, perkusja, wszystko jest żywe. Chcieliśmy doprowadzić do tego również, że jak tą płytę sobie włączysz, jak ci ją przyniesiemy, żebyś rozpoznała, a to jest Vox. Zależało nam na chórach, na wielogłosowości, z czego
0: na zachowaniu
1: Vox był
0: tego
1: zawsze
0: charakteru.
1: Przez to charakterystyczny. Chcieliśmy, nie idziemy żadną inną drogą. Ktoś może powiedzieć, jesteście przestarzali, ale my musimy robić to tak samo, jak było kiedyś. My musimy być tacy, jak byliśmy.
0: Nie chcemy na siłę się zmieniać. Chcemy tak, żeby każdy, kto włączy, kto posłyszy nowy utwór z nowej płyty Voxu, powiedział, kurczę, to jest chyba Vox. To Vox, bo dlatego te utwory mają troszeczkę tego nowego charakteru, dzięki właśnie udziałowi młodych ludzi, takich jak Łukasz, czy jak właśnie Marek Majewski, dlatego, że oni wnoszą tego trochę innego, świeżego powiewu, natomiast to, co jest rozpoznawalne, czyli ta wielogłosowość, czyli charakter, melodyka, nadal jest. I ja tylko jeszcze dodam, że fajnie było mieć takie doświadczenie cudowne podczas nagrań, kiedy myśmy, Darek wpadł na pomysł i powiedział, słuchajcie, a może byśmy mieliśmy dogrywać ostatnie wokale. Mhm. I Darek mówi, a może byśmy tak spali w studio, a no, spędzili dwa dni non-stop.
1: W tych garniturach, tak.
0: I
1: wtedy przytulaliśmy to nasze dzieciątko,
0: naprawdę,
1: to naszą płytę.
0: Mimo tego, że tam nie było wcale takiego miejsca, my cieszyliśmy się. Ja spałem na podłodze, na wykładzie, podścielone, przykryte i to było coś cudownego.
1: Ja spałem przy stole.
0: Tak, po prostu wykorzystaliśmy wszyscy całą przestrzeń.
2: Jednym słowem widzisz, w zespole panuje coś takiego, czego nie było do tej pory, czyli taka rodzinna atmosfera. Słuchamy siebie nawzajem, wnikliwie słuchamy siebie nawzajem, słuchamy uwag. Jeżeli dyskutujemy, nie podnosimy głosu, tylko analizujemy to, co jest dla nas dobre. Vox ma być i był zawsze niepowtarzalny. I od początku swojej kariery, czyli 46 lat temu, kiedy śpiewał Masz w oczach nieba 2, Wielogłosowość, kiedy śpiewał Gdyby tak, Lucy, Serce sierota, prawda, czy Baranowy sąk, czy potem te następne piosenki, tam zawsze była wielogłosowość. Myśleliśmy, że kiedyś może ktoś się pokusi na to, żeby konkurować z nami, chociażby w Polsce. Ale nie udawało się, nawet jak były próby, no to były próby, że tak powiem, sezonowe i koniec. Natomiast my dalej jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Oczywiście zmieniają się nasze, że tak powiem, gusta, bo też rozwijamy się. W muzyce to nie ma tak, że im człowiek starszy, tym gorszy. W muzyce jest właśnie tak, że czasami kompozytor, aranżer, wokalista, im starszy, jeżeli oczywiście ćwiczy i jeżeli jest w ciągu tak zwanym, prawda, artystycznym, to potrafi zaskoczyć i być interesującym. Dlatego na tym rynku nie boimy się konkurencji, bo raz, że jej nie ma, a dwa, ci, którzy usłyszą, a mamy, uważam, jeszcze dużo fanów i rzesze słuchaczy, będą szczęśliwi, że będą mogli posłuchać właśnie prawdziwego Voxu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Czyli to nie jest tak, że już w pewnym wieku trwania kapeli, że tak, to ujmę, można tylko odcinać kupony.
2: Oj nie.
3: Absolutnie. Właśnie bardzo mnie zaciekawił ten wątek ćwiczenia, bo myślę, że to też trochę pokazuje pokorę artysty, bo której dużo, której mocno brakuje chyba też innym młodym.
1: Ale odcinanie kuponów to jest najbardziej niebezpieczny moment dla każdego wykonawcy, dla każdego artysty, dla każdego muzyka.
3: Dlaczego? Bo ktoś może sobie pomyśleć, nie, no fajnie, byłem młody, pracowałem, to teraz będę odcinał tylko kupony.
1: Bo sobie ciężko na to zapracowałem, tak?
0: I jak wtedy zatrzymujesz się, tak.
1: Tak. A jak się zatrzymujesz, to się zaczynasz się cofać. I to jest...
2: A jak się zatrzymujesz i potem wracasz na scenę, to od razu słuchacz, widz mówi: oj, coś się z tobą stało, coś tam,
3: to
2: prawda?
3: To już nie to.
2: To już nie jest to. I to jest najgorsze właśnie. A mamy kolegów, nie będziemy po nazwiskach, i koleżanki, które właśnie tak czynią, że tam od koncertu do koncertu, prawda, jest fajnie, lelum po lelum. Nie, nie. Raz, jak myśmy już tych ludzi swoich przyzwyczaili do tego profesjonalizmu, do tego ładnego ubioru, to nam to nie przeszkadza po prostu, no bo, a dlaczego ma być inaczej, prawda? Dlaczego nie ma złej publiczności? Naprawdę, tylko artysta może nie być w dobrej formie, a ludzie to wszystko widzą, czy on patrzy w dół, czy patrzy w bok. Ludzie chcą kontaktu z nami. My jesteśmy bardzo kontaktowi na koncercie. Zachęcamy, dziękujemy, przesyłamy pozdrowienia, prawda, podczas przerw między piosenkami. I ludzi to też inspiruje, żeby być z nami. A jak już artysta wyczuje, że jest publiczność z nim, to jest piękna sprawa. Ostatnio w Przeworsku, miasto takie, jakie jest, niech żyje 100 lat. Zagraliśmy taki koncert, że nam po każdej piosence prawie wszyscy wstawali i bili brawo. Ja byłem zakłopotany, naprawdę. Chociaż przywykliśmy do klasków rzęsistych, ale tam było wyjątkowo pięknie. To znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze do odniesienia sukcesu.
0: Ja tylko powiem odnośnie tej pokory. To tak, bez pokory ja uważam, że człowiek staje się jakimś, nie wiem, odciętym, odłączonym od publiczności. Pokora pozwala, jak gdyby, ten szacunek, to jest szacunek też dla publiczności, bo dla nich jesteśmy, tak jak Jurek mówi i zawsze podkreśla, że jesteśmy dzięki państwu i dla was. I to jest prawda. Ludzie odbierają natychmiast nasze emocje i widzą też, czy to jest szczere, czy to jest prawdziwe, czy to jest udawane. Publiczność tak, niektórzy traktują, powiedziałbym właśnie, z góry. Idą, robią swoje i oczywiście, jeżeli są na topie tak zwanym, to będą akceptowani, dlatego że mają tą nazwę, mają to wszystko, ale to się gdzieś kiedyś kończy. A Vox po 46 latach może wyjść na scenę i ludzie mówią: kurczę, to jest fajne. I dla nas nie ma koncertu mniej lub bardziej ważnego. Czy my wychodzimy w małej miejscowości, nie wiem, na imprezie w jakiejś gminnej, prawda, dożynkowej, czy jesteśmy w Warszawie, czy w dużym mieście, gdzie gramy koncert dla wielu tysięcy osób, tak samo poważnie i tak samo z takim samym szacunkiem podchodzimy do tych ludzi i oni to wyczuwają. Nie może być inaczej. Pokora, według mnie nie może być inaczej.
1: Pokora i taka, takie naturalne podejście do tego, co robimy i jak żyjemy, bo przecież wiesz, że bez naszego udziału były roszady w tym zespole, ale chcę o czym powiedzieć króciutko, że mimo różnych złośliwości, które do nas docierają, lajki i tak dalej, internet, my co robimy? Uśmiechamy się do tego.
0: Robimy swoje.
1: Po prostu robimy swoje. Bardzo pięknie Jurek napisał w którymś wpisie, bo ja bardzo nie lubię telefonu, nie lubię czytać tych wiadomości, ale te akurat bardzo przyjąłem. Ludzie, dajcie nam spokojnie pracować. Czy to nie jest ładne? Tak.
0: Ale nie skarżymy się absolutnie, bo mamy ogromną, ogromne wsparcie i życzliwość ze strony ludzi. I czasami się zdarzają, no wiadomo, przecież nie jesteśmy młodym zespołem, ale czy Stonsi są młodym zespołem, prawda, i tak dalej. Nikt nie odbiera Claptonowi czy Stonsom z racji wieku możliwości wejścia na scenę i śpiewania, jeżeli tylko chcą, bo starość to stan umysłu. Więc nie, gdzieś tam się zdarzył wpis, że idźcie już na emeryturę. Złośliwy taki, nie? Ale ja odpisuję, prowadząc naszego Facebooka, my nie wybieramy się, zapraszamy na koncert. Natomiast to, co było fajne później, to, że na tą osobę wręcz, powiedziałbym delikatnie, rzucili się nasi fani, przyjaciele i po prostu pojawiło się ileś komentarzy, w ogóle zaczęli fajnie odpisywać, także to jest właśnie miłe, że większość ludzi
2: od razu
0: docenia to, co
2: Mariusz mówi, że są, no wiadomo, że już nawet i na Lewandowskiego już narzekają, że za mało strzela, prawda, że jest emerytem, a to jest przecież nasza największa gwiazda, ikona.
3: Ale my Polacy lubimy narzekać.
2: Lubimy, tak, i właśnie to jest to. A to właśnie, co Mariusz powiedział właśnie, że mamy w samoobronie, mamy z kolei ludzi, którzy natychmiast reagują i zasypują tego, prawda, człowieka, czy tam, prawda, kogoś, kto tam mówi, a idźcie na emeryturę. No pewnie, że można pójść na emeryturę i można pięknie, wspaniale śpiewać, pracować na emeryturze. No ale mówię, mamy dużo takich ludzi, którzy nas bronią i właśnie liczę na nich, że im więcej, no bardzo mało jest tych lajków, prawda, że na nie. Najwięcej jest na tak. Dlatego wierzę w to, że dla tych właśnie, którzy mówią tak, ta płyta jest nagrana i oni będą się cieszyć właśnie z tego, że Vox jest też na tak.
0: A tych, co są na nie, spróbujemy przekonać naszą ciężką pracą, bo ciężko pracujemy i wierzę, że się uda.
3: Żeby byli na tak, przekonać.
1: Żeby byli na tak. Ja chciałem coś powiedzieć i teraz zapomniałem, bo tak. No dobra.
0: Bo ja ci przepraszam, wszedłem.
1: No może sobie później wątek mi uciekł. Przypomniałem sobie.
3: Udało się.
1: Bo to takie fajne podsumowanie z tego wyjdzie. Mamy na tyle zaufanych ludzi wokół siebie, mówię tu o muzykach, którzy są fachowcami, są profesjonalistami. Mamy na tyle zaufanych ludzi wokół siebie, dążę do tego, że gdybyśmy robili coś źle, to powiedzieliby, panowie, dajcie sobie spokój.
0: Idźcie na to wymiar.
1: To nie ten wymiar.
3: To rzeczywiście
1: dajcie sobie spokój.
3: Jest bardzo wygodna sytuacja.
2: Tak, właśnie ci ludzie, którzy nas wspierają, to nie są, że tak powiem, ludźmi, którzy obok przechodzą muzyki. To są zawodowi ludzie, profesjonalni, dojrzali, którzy też nagrywali płyty, słuchali wspaniałej muzyki, słuchają. I to oni właśnie nam podpowiadają, że tak,
1: Róbcie to, idźcie tą drogą.
2: Ja pamiętam, jak robiłem dema dla chłopaków, no to już parę lat temu, bo niektóre piosenki mają już troszeczkę lat, to któregoś dnia powiedziałem, ale po co to wszystko ja robię, na miły Bóg, starczy tego. Właśnie będziemy odcinać kupony, koncert jadę, śpiewam pieniążki i tak dalej. A ktoś z boku mówi, Jurek, absolutnie, nagrywajcie to, zróbcie to. I stąd się zaczął ten kontakt z chłopakami, prawda, z Legnicy, z Leszkiem, z Łukaszem, a skończyło się na Marku i tym samym tropem będziemy szli, czyli będziemy budować fundament u tego pana, z tym panem, a finalnie będzie kończył, prawda, jeszcze ten, powiedzmy, Marek. No i to właśnie nas umacnia w przekonaniu, że jak się chwalą nawet koledzy nasi tym, co my robimy, nawet my, nie wiedząc o tym, dowiadujemy się, że Naprawdę dobrze, że oni to robią. Czyli no, to nas jeszcze pobudza do tego, żeby każdy koncert był uśmiechnięty, żeby następna piosenka już, Mariusz dzisiaj mówi, prawda, że powinniśmy nagrać coś w takim klimacie czy w innym. Tak, nagramy. Oczywiście to nie ma problemu. Spotkamy się w grudniu czy w styczniu i już będą 2, 3, 4 piosenki nowe, ale cierpliwie czekamy, prawda, na to dziecko, o których Darek wspominał teraz, które się rodzi.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Ile osób pracowało przy tej płycie? Bo słyszę, że chyba jednak dużo.
2: To znaczy, 3 osoby tak konkretnie, to oprócz oczywiście muzyków, którzy byli zaangażowani, to realizatorów było 3. Mhm. I to właśnie dzięki nim to wszystko zyskało rangę profesjonalizmu, tego piękna, bo każdy coś od siebie dodał, a jeden to wszystko zebrał do kupy tak zwanej.
1: Ale tak. Jurek uogólnił, no, słaby byłeś z matematyki, nie?
0: No.
1: Patrz, tekściarz, raz. Kompozytor, ty, tak. Jurek,
0: aranżer.
2: Ja mówię tak, o tym, że...
1: Ja, to już 3, ja. To już jest Leszek, 4.
0: To ja powiem tak, Leszek Pańczyk, Łukasz Parlicki, jako początek realizacji, aranżer i realizator w Legnicy, wykończył Marek Majewski, a jeżeli chodzi o teksty, piękne teksty, no to po prostu tak, Janek, oczywiście Wiesiu Popiołek, Janek Kondrak.
1: A gdzie muzycy?
2: Ja ci powiem,
0: no, nasi, kochani, już mówię, czy to tak, nasi kochani muzycy, którzy też tworzą zespół Trzon, który nam grają na koncertach, których pozdrawiamy serdecznie. Od razu szybko z pamięci wymieniam: Krzysiek Korzeniowski, Emil Tarnowski, Darek Grzybuła i Jarek Grzywaczewski. To są nasi kochani muzycy. No i muzycy współpracujący, nagrywający z Sekcja Dęta. Dęciaki. Tutaj po prostu jest bardzo dużo muzyków. Przepraszam, że nie zdążymy, jakby nie przypomnę teraz sobie wszystkich, żeby wymienić. Gitarzyści, muzycy, oczywiście sesyjni, czyli gitary, czyli dęciaki, czyli instrumenty, dęte.
2: Mówimy o całym zestawie orkiestrowym, to przecież tak. Tam może i 20 osób, prawda, brało w tym udział. Tam Jarek Michalski, świetny gitarzysta, tak. I inni, Leszek Pańczuk, który też tam coś przyciskał, Tadzie Ocharski, który tam coś tam, prawda, z pianem robi. Ja mówię tylko, prawda, konkretnie, że gdybyśmy zlecili taką robotę komuś obcemu, tak zwanemu producentowi, co to dzisiaj jest bardzo modne, prawda, że producent przychodzi i mówi, absolutnie mi się, masz to nagrać i koniec. U nas tego nie ma. Absolutnie u nas nie ma takich rzeczy. My słuchamy siebie, więc gdybyśmy zlecili komuś, to tak, i kompozycja, a może nam się ta kompozycja nie podobać, a tekst, a aranżacja wokalna, a aranżacja instrumentalna. Jest tego dużo. My jesteśmy... Vox jest orkiestrą, czyli Darek komponuje, Mariusz komponuje, mają już w głowie zajawkę. Ja komponuję. Mamy zajawki w głowie aranżacyjne, wokalne i instrumentalne. I po to jest ta próba, żeby sobie uzmysłowić teraz, co ma być w tym, jak ubrać, prawda, tę piosenkę. Gitara, to tamto, prawda, aranż, modulacja, jakiś tam bridge, prawda, czyli ten ostatnio modne są rzeczy. I na samym końcu próby, mówimy, warto nad tym pracować, czy
0: odkładamy.
2: Tak, czy odkładamy
3: I
2: ją.
3: I zawsze jest zgoda?
2: Jest zgoda, jest. Tak.
3: Tak?
2: I nie dyskutujemy.
3: Nie było momentu.
2: Nie było momentu. Jak coś się nam nie podoba, nawet u nas, w mojej kompozycji, Darka czy Mariusza, to mówimy, słuchajcie, zostawmy to, niech to sobie poleży troszkę, tak. Może wrócimy za miesiąc, za 2, za pół roku, bo są rzeczy...
0: Chcę powiedzieć, Jurka, Jurka doświadczenie podkreślić, bo my, na przykład Darek i ja, nie mamy takiego doświadczenia w komponowaniu jak Jurek. Jurek jest po prostu od wielu, wielu lat, praktycznie od początku Voxu, tym kompozytorem też, który po Porysiu Rynkowskim najwięcej tam utworów wrzucił, jak gdyby najwcześniej zostały po Porysiu jego kompozycje docenione. I my, Jurek mówi, przynieście swoje piosenki. No to dobra, Darek przyniósł swoje 2, Mariusz przyniósł swoje 2, ale myśmy tak samo, zarówno Darek, jak i ja, mieli wątpliwości co do jakości, czy one naprawdę, jak to się mówi, dorastają do tego, żeby móc być ujętymi.
1: Powiem językiem młodzieżowym, czy zażrą.
0: Czy zażrą. A Jurek, ja miałem wątpliwości, mówię, kurczę, wiesz co, Darek, no mi się wydaje, że to jakoś tak chyba nie. A Jurek mówi, nie, bardzo fajne, wchodzimy.
2: Bo wiesz, jak coś z serca idzie, tak, prawda, jak coś jest, no to przecież my po to się spotykamy, żeby to jeszcze dobarwić, żeby to jeszcze ubrać, prawda?
0: Nawet doszlifować.
2: Doszlifować. A przecież oni przynoszą rzeczy też przez ciebie wybrane, nie takie, prawda, z pierwszej ręki, że coś mi się przyśniło i to będzie fajne. Nie. To są przemyślane rzeczy i płynące z głębi serca. To jest bardzo ważne, żeby to było szczere. Moje, szczere. A w co jest najpiękniejsze? W czym? W prostocie jest ten ukryte piękno. Jak już zaczniemy kombinować coś tam, prawda, i tak dalej, to się tego zrobi dużo, dużo, jakaś taka masa i sobie myślimy, oj nie, oj nie, oj nie. Natomiast i proste rzeczy są najpiękniejsze, tylko trzeba je po prostu ładnie pokazać, ładnie ubrać, ładnie zaaranżować i my to potrafimy, szczególnie aranże wokalne, bo ludzie nie będą słuchać tak naprawdę, jak tam perkusja gra, jak gitara. Ktoś tam powie, ale fajnie gra. Ludzie będą słuchać, jak ten woks brzmi, prawda, bo nie było płyty 27 lat. Co oni teraz zrobili? Czy oni, prawda, zasługują na to, żeby tę płytę mieć w swojej kolekcji?
1: Co oni tak się na siłę wpychają na tą tak, scenę, prawda? Nie? Co tak, to tak, w ogóle za zjawisko?
0: A ja szybciutko jeszcze chciałem tylko dodać, jak myśmy w taki sprytny troszeczkę sposób sądowali, czy to ma sens, czy te utwory się sprawdzą, czy spodobają ludziom, bo włączyliśmy 3 utwory nowej płyty do repertuaru koncertowego. I mówimy zawsze przed graniem tych utworów, z których jeden dzisiaj zapewne państwo usłyszycie. Mówiliśmy, że teraz chcieliśmy zaproponować 3 utwory z nowej płyty Vox na 45 i bardzo prosimy was o surową ocenę. Okażcie, jeżeli wam się podobają, to poprosimy o to, żebyście to, drodzy państwo, okazali. Ile to dostarcza nam wzruszenia, kiedy potem są szczere oklaski akceptacji, na przykład właśnie po usłyszeniu tych utworów, więc dla nas jest to taki kamień z serca, uff.
3: No, tak, to jest odważna prośba.
0: Tak, ale odważna. Naprawdę nie boimy się poddać pod ocenę publiczności,
1: odważna,
0: bo dla nich jesteśmy.
1: Odważna prośba i doraźna ocena od razu.
0: A któż ma nas ocenić, jeśli nie publiczność?
2: Tylko,
0: po prostu.
2: Nie,
0: nie boimy się.
2: Śpiewamy dla publiczności, śpiewamy dla państwa, tak zawsze kończymy koncert, nic o nas bez was i to jest prawda, bo gdybyśmy nie czuli takiej potrzeby, nie było takiego by odzewu ze strony publiczności, no to po co śpiewać, prawda? To można sobie kiosk z warzywami otworzyć.
1: Trudno.
2: Natomiast ludzie pamiętają Vox jeszcze z czasów, kiedy Vox był tak zwaną grupą eksportową, kiedy zdobywał laury na festiwalach, nigdy nie daliśmy plamy. A pamiętam, jak Marek przychodził z Kolarski, twórca zespołu Vox, pierwszy nasz nieodżywany menedżer, i mówił, no panowie, jedziemy tam do tej Bratysławy, ale tak padło z ust, prawda, ludzi, którzy nas tam wysyłają, a kto? No właśnie Pagard, czyli tam Ministerstwo Kultury i Sztuki, żebyśmy nie przejechali z niczym, tam trzeba zawojować, chociaż się podobać. A to się okazało, że i podobaliśmy się i były nagrody. Dzięki temu były kontrakty. Zjeździliśmy całą Czechosłowację, zjeździliśmy całe wschodnie Niemcy, trochę zachodu, prawda. Wygraliśmy interwizję, były piękne, wspaniałe projekty. Trochę nam polityka, prawda, popsuła.
0: Taki jeden pan w ciemnych okularach.
2: Stan wojenny. Tak. Ale właśnie to nas hartowało, żeby się nie zrażać, że nawet były przerwy, bo były przerwy. Pandemia i tak dalej. Nie. Jak coś człowiek kocha, lubi, to po trupach, przepraszam za kolokwializm, będzie szedł do celu i my to robimy. Tylko, że my to lubimy i nam to sprawia przyjemność. I w ogóle wielką przyjemność to, że siedzimy w Radiu Pogoda.
0: Ale nam się tak miło rozmawia.
1: Ja tak teraz słucham kolegów, tak się zamyśliłem troszeczkę, zapatrzyłem na ciebie, bo tak pięknie ujęłaś tą pokorę, a ja sobie uświadomiłem to, że my naprawdę to robimy, bo my znamy trochę branżę artystyczną i to, co Jurek mówi, że trzeba, i ja uważam tak, że trzeba się chwalić tym, bo to jest nasze dzieciątko. Są emocje, to wszystko. I tak jak mówię, znowu sobie analizuję, ktoś się z boku może z tego podśmiewać i tak dalej, ale my wielokrotnie powtarzaliśmy w różnych wywiadach, muzyka to jest nasze życie. To jest nasze życie. Nie dlatego, że z niej żyjemy, tylko my to kochamy. Tak. I dlatego to się tak układa. Inaczej się nie ułoży. Dokładnie. Nie ułoży się.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Wracając trochę do pokory i do tego, że muzyka to wasze życie, bardzo mnie to zaskoczyło, naprawdę, że powiedzieliście, że właśnie ćwiczycie i
1: ale
3: chciałbym
1: ja
3: do
1: zauważyłem.
3: Tego wrócić. Jak to robicie? Jak ćwiczy Vox?
2: No słuchaj, no przecież to jest, są normalne ćwiczenia emisyjne. Od tego się zaczyna. I to nie śpiewanie piosenek. To się po prostu siada do instrumentu albo bez instrumentu i się po prostu ćwiczy tak, jak uczył mnie profesor, mając 8 lat w szkole muzycznej, wprawki.
1: Tak jak miałeś w szkole, do re, mi, fa, sol, la, si, do.
3: No ale właśnie to się wydaje takie wręcz nieprawdopodobne, że ktoś,
1: a to tak
3: kto już ma
1: być.
3: Tak wielką drogę za sobą muzyczną, jednak wraca do tego, co było, jak miał właśnie te wspomniane 8 lat, tak?
2: Słuchaj, trzeba ćwiczyć, żeby być w formie, żeby nie zapomnieć tego. To jest tak, jak ja zawsze obserwuję i mówię, patrz, 2 godziny się rozgrzewa sprinter, prawda, w biegu na 100 metrów, a biegnie raptem 10 sekund. A przecież by mógł przejść spokojnie, jakaś tam gwiazda i tak dalej, zerwać ścięgna od razu, łękotki, prawda, i tak dalej, i zostać na wózku. To samo grozi artyście, że jeżeli nie będzie ćwiczyć, prawda, tego może są tacy, którzy nie potrzebują. Są. Oczywiście. I znam po nazwisku tych, którzy mają ten wrodzony, prawda, talent wokalny, ale jest dobrze poćwiczyć, dobrze pośpiewać, dobrze... I mówię, no i Mariusz i Darek o tym wiedzą i ja. I zalecamy wszystkim, którzy nas słyszą dzisiaj, młodszych, starszych, dojrzałych, że ćwiczenia pozwalają na taką swobodne potem poruszanie się na scenie głosem. Bo my nie śpiewamy, każdy z nas jest i solistą, i musi słuchać i musi słuchać kolegi, wielogłosowość, także ja sobie śpiewam temat, fajnie, a za chwilę ja muszę latać trzecim głosem
1: albo drugim.
2: Pierwszym. I to jest właśnie to, bo kolega przejmuje pałeczkę, prawda? A my na tej płycie, jak usłyszysz, tam nie ma ewidentnych solistycznych popisów. Tam ja, Darek zaczyna, ja mu wchodzę, Mariusz mi, że tak powiem, pomaga. Taka rodzinne, takie fajne śpiewanie, które przynosi efekt.
1: Ja, żeby technicznie ci to przedstawić, właśnie. Bo znowu fajne pytanie, żeby nagrać jeden refren, który brzmi w 3 głosy, każdy musi się nauczyć swojego głosu. Jurek zawsze przyjeżdżał przygotowany perfekcyjnie, czyli nutki napisane, uczy tego głosu, tego, mało tego. Dobrze, nauczony jest Mariusz, ja mam swój głos, Jurek ma swój głos, zaczynamy śpiewać, ale to nie brzmi.
0: Coś nie brzmi.
1: Trzeba coś zmienić. Znowu się trzeba nauczyć. W przypadku zespołu wokalnego bez ćwiczenia, kiedy przejdę do technicznego, nagrywamy chórek 3-głosowy, to czasami nagrywamy go pół godziny albo godzinę. A dlaczego? Dlatego, że tu nie stroi, tu nie brzmi, tu nie ma kleju. Może trzeba zmienić jeszcze jeden głos, żeby to zabrzmiało, żeby to było charakterystyczne i spójne.
0: Ludzki głos to jest instrument i żeby w 3-głosie zabrzmiał akord pięknie, harmonijnie, to musi być równiutko, musi być ten klej, to jest właśnie klej. Kiedy tak jakbyśmy uderzyli w pianino czy w fortepian, to brzmi, to tak samo my musimy zabrzmieć. I robimy to w ten sposób, że tak jak Darek mówi, tutaj jest kwestia oczywiście w studio, ale potem my musimy to samo dokładnie już w tej wersji właściwej dobrze zaśpiewać na żywo. I dlatego też spotykamy się na próbie i śpiewamy. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Jeżeli jeszcze nie wychodzi, to jeszcze poprawiamy, a oprócz tego oczywiście każdy indywidualnie pracuje w domu. Czyli ja jestem tak zwanym kujonem na przykład. Niektórzy mają to łatwość, że... Nie, kujonem. Okay. Kujonem, dlatego że żeby coś przyswoić dobrze, może jestem upartym kujonem, dlatego że dążę zawsze do jak najlepszego rezultatu i będę powtarzał daną frazę nawet 100 razy, aż w końcu wyjdzie. Tak się nauczyłem śpiewać, bo jestem samoukiem, że próbowałem zaśpiewać pewne rzeczy do tego momentu, aż wyszło. I to pozwala nam też właśnie...
1: Przy tym, wiesz, tu cię rozśmieszę i to jest taki warsztat. My, stara kość, czy to młoda kość, nie będę wymieniał nazwisk, ale nasz wspaniały kolega, fantastyczny muzyk, ma córkę już młodego pokolenia, tak jak ty jesteś. Śpiewaliśmy bardzo piękny, duży koncert, mnóstwo publiczności w Elblągu.
0: Z 15 tysięcy.
1: I teraz słuchaj relacji jego córki. Tato, no, oni bez uszu śpiewali, czyli bez tych słuchawek.
0: Znaczy, że własne uszy mieliśmy.
3: Nie słyszeliście własnego głosu w słuchawce.
1: Mieliśmy te tak zwane monitory
0: ucho to monitor
1: sceniczne, zwane. Druga refleksja. Tato, ale oni czysto śpiewali. I to jest właśnie, to są te ćwiczenia, to jest efekt tego, że dla nas czasami nie ma zaskoczenia, bo już znamy się na tyle, że jeżeli zabraknie machera, który kręci i może nam zepsuć koncert, gdzie w odsłuchach nie będzie tak, to my już wiemy, co mamy śpiewać.
0: Tak. Jestem trochę takiej, jesteśmy troszeczkę starej daty, jeżeli chodzi o te wedże tak zwane, czyli właśnie monitory głośnikowe stojące na scenie, które dają, jesteśmy po prostu do nich przyzwyczajeni. I powiem szczerze, że kiedyś mi przyszło śpiewać gościnnie.
1: Z uchem.
0: Nie, właśnie z uchem nie. W towarzystwie kolegów, którzy wszyscy korzystali z uszu. I ja im powiedziałem, i to jest mój zaiks, tak nie wiem, czy ktoś to wymyślił, ale ja powiedziałem, że się czułem jak na silent disco. Wszyscy, teraz jest to modne, że w słuchawkach jest dyskoteka. Więc oni się świetnie bawili, bo wszystko słyszeli na słuchawkach, a ja tak patrzę, się rozglądam, ja nic nie słyszę. I musiałem poprosić realizatora, żeby mi postawił tak zwany side fill, czyli dźwięk taki, który idzie z przodu, żebym ja słyszał, żebym czuł to na scenie. I to było dla mnie takie bardzo ciekawe doświadczenie, że jestem jak na silent disco, oni wszyscy, ale tak mi zabrakło wtedy, dla mnie osobiście jako muzyka starej daty, to ta obecność dźwięku na scenie jak gdyby i czucie się nawzajem daje to takie wrażenie wspólnoty, a te uszy i tak jakby sprawiają, że każdy jest wyizolowany trochę.
3: Każdy gra sobie sam, mimo że gra w całości. Tak,
0: coś takiego, ale jak w studio.
2: Dużo razy widać, jak że tak powiem, solista wokalista sobie wyrywa to na koncercie, tak, prawda, bo mu to nie pasuje. My właśnie jesteśmy, to nie jest stara data. Ja obserwuję koncerty gwiazd, ludzi różnych, prawda, wiekowo. Jednak te odsłuchy, które są na scenie, one są, lepiej przenoszą. Dla mnie, nam stwarzają lepszy komfort bycia. Oczywiście pod warunkiem, że jest to ładnie zrobione, wyselekcjonowana, prawda, bo tam są instrumenty, prawda, i wokal. Ale to musi być w jakichś proporcjach zachowane i jest wtedy fajnie.
1: I jeszcze oprócz tego, wiesz, tych age'ów, o których Mariusz mówił, to my bardzo lubimy, to jest nasze marzenie, jeżeli płyta pójdzie w ludzi, żeby grać z żywym bandem, który mamy, który nam akompaniuje. I wiesz co, oprócz tego, że masz ten dźwięk z przodu wokali, to jeszcze po plecach ci wieje wiatr perkusji, gitary basowej i innych instrumentów. Nie ma nic piękniejszego.
3: Ale czy to w takim razie oznacza, skoro to jest wasze marzenie, że nie zawsze udaje wam się grać z żywym bandem?
0: Powiem szczerze, że tak. Są opcje, ubolewamy oczywiście. Ubolewamy. Bywa, że gramy do podkładów. I jako we trzech sami występujemy z podkładami. Ale to jest jak gdyby tak naprawdę 50% albo nawet mniej tego, co jest z żywym bandem. To jest obecność żywych muzyków, żywe instrumenty, to tworzą taką niesamowitą atmosferę całość. To właśnie ostatnio, jak graliśmy te koncerty z zespołem, to jakby świat potwierdza.
2: Krótko mówiąc, nie każdego organizatora stać na
1: właśnie,
2: to, żeby zespół zatrudnić.
3: Nie chciałam rozmawiać o pieniądze.
2: Nie, ale pieniądze, wiesz,
0: to są koszty. Wiadomo, że więcej osób na scenie, to są większe koszty.
3: Oczywiście.
0: Ale niestety, ale inaczej. Ma to kompletne i konkretne przełożenie w jakości.
1: A ja wierzę w to, że jak zdobędziemy takie zaufanie, że takiego nikt nie ma na świecie, to już wszystkie koncerty będziemy grali z bandem. To już nie ma panie zmiany.
0: Tego sobie życzymy.
3: Chciałam zapytać też o, że tak ujmę, upodobania publiczności. Czy to jest tak, że na przykład występujecie, gracie, teraz też będziecie grać nowe piosenki, zresztą sami opowiedzieliście, że gracie już z nowej płyty, kilka numerów, i że na przykład, no nie wiem, czy publiczność też je odbiera w bardzo taki entuzjastyczny sposób, czy jednak na przykład mówi, że ale grajcie bananowy song, albo grajcie Szczęśliwej Drogi Już Czas.
1: To jest to, co powiedział Mariusz. Właśnie jest ten entuzjazm, bo poddajemy test nowych piosenek jest super dla nas zaskoczenie, bo jest aplauz.
0: Się włączają.
1: My
0: jest
1: nawet
0: aplauz.
1: My tak. robimy konkurs, które brawa są dłuższe po tych nowych piosenkach. Wszystkie są długie. Tak, to tak, jest dla nas miód na serce, a Bananowy Song musi być. My teraz, Jurek wspomniał o koncercie w Przeworsku, 3 piosenki śpiewaliśmy, gdzie było tak zwane standing ovation. Publiczność stała i czekała i powiedziała: panowie, jeszcze. No i co śpiewaliśmy? Bo wiadomo, że Bananowy Song jest przypisany nam jak Gajosowi Janek z Czterech Pancernych. I to tak będzie. A bez tej piosenki no, nie może nie być koncertu. No nie może nie
0: bez
1: być.
0: Bez Bananowego Songu jak muzyka bez wesela. Jak wesele bez muzyki,
1: no, po prostu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Czy jest tak, że czasami myślicie już o jakiejś piosence, że już byście może nie chcieli jej śpiewać albo z nią występować?
2: Znaczy, mamy taki komfort, że jak nie chcemy tej piosenki, to nie śpiewamy, ale Vox nie nagrywał byle jakich piosenek. I to jest właśnie to, że ktoś tam się szczyci, że ma tam 15-20 płyt wydanych. Tak zwane, ja słyszałem u kompozytorów swoich kolegów, jak mu mówią: słuchajcie, no nie, mam tam 2-3 piosenki, resztę będą wypełniacze. My nie wypełniamy, nie ma u nas wypełniaczy, czyli piosenek niepotrzebnych. No bo po co, prawda? No chyba, że tylko dlatego, żeby zapełnić płytę. U nas wszystkie piosenki są ważne i jeżeli nie mieści się to w programie, dajmy na to czasowo, to ubolewamy nad tym, że nie możemy zaśpiewać tej piosenki. Natomiast wszystkie piosenki są dla nas ważne, wartościowe, bo wiemy o tym, że każda piosenka była w jakiś tam sposób może mniejszym albo większym przebojem i wiemy, co publiczności dany koncert, jaką mamy publiczność i co im zaśpiewać, bo nie zawsze można, prawda, śpiewać coś, no, czego prawda, publiczność sobie nie życzy. No, raczej nie mamy takich przypadków, że ludzie mówią nie. Ale czasami jest taka sytuacja, że jest publiczność taka, że trzeba zagrać parę ballad, parę wolnych kawałków, spokojnych, uspokoić. Tak. Natomiast nie mamy tego problemu, że nie lubimy jakichś piosenek, które musimy śpiewać.
1: Ja tylko powiem jeszcze, króciutko powiem. Kiedyś miałem taki wywiad i taka młoda dziewczyna uśmiechnięta jak ty, redaktorka muzyczna: panie Dareczku, a którą piosenkę Voxu pan lubi śpiewać najbardziej? Taka cisza, ja mówię: wszystkie.
0: Tak, ja powiem tylko tyle, że na repertuar zespołu Vox koncertowy składają się utwory tak naprawdę przestrzał tych 46 lat. Oczywiście nie muszą być te, które są tak zwane, no te evergreeny nasze, najchętniej jak gdyby śpiewane, których ludzie oczekują. No to musi być Bananowy Song, Rycz Mała Rycz, Zabiorę Cię Magdaleno, Szczęśliwej Drogi Już Czas. Myśmy musi jeszcze być. Dorzucili, do tego bardzo chętnie wróciliśmy do utworu A Gdyby Tak, bo to jest taki bardzo fajny, koncertowy, specyficzny i wymagający utwór tak naprawdę, jeżeli chodzi o wokale, ale warto. Ale gramy właśnie też utwory od pierwszego utworu, który został zarejestrowany, czyli Ale Feeling, nim otwieramy zawsze koncert poprzez utwory właśnie z kolejnych płyt. Niestety ubolewam, że nie mamy możliwości włączenia więcej z płyty, na przykład Monte Carlo is Great, czy z płyty swingowej, bo tak naprawdę koncert musiałby trwać chyba ze 3 godziny, nie, Jurku?
2: No tak, oczywiście.
0: Więc wybraliśmy samą esencję, która nam się pozwala po prostu z publicznością podzielić przez nasze 4 dekady.
1: Mariusz jakby posypał piaseczkiem taką ścieżkę, ja króciutko o tym powiem, bo trzeba się chwalić, ale może słuchacze nie wiedzą i ty też, że Vox oprócz tej popowej muzyki śpiewał muzykę swingową, gospel, country. Tak. Byliśmy bardzo uniwersalni w tym. I gdybyśmy się tak mieli więcej czasu, gala piosenki biesiadne i te różne rzeczy, i z każdego repertuaru coś tam wynikało i było to zawsze dobrze zrobione. Także generalnie nie było muzyki, której moglibyśmy nie zaśpiewać tak naprawdę. Każdy z nas śpiewał w chórach. Wie, co to jest wielogłosowość. To jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy ja jako chórzysta doświadczony, ja kiedy zostałem przyjmowany do zespołu Vox, pierwsze próby, ja miałem największy problem, żeby znaleźć swój głos. Jak koledzy ryknęli z boku, przypominam jeszcze, występowałem w składzie Andrzej Kozioł, Witek Paszt, Jurek Słota, oni znali swoje głosy. Ja też znałem, ale zacząłem śpiewać i ja po prostu się myliłem. Ja byłem w polu. dopiero musiałem parę prób, a już jak wchodziłem na scenę, to już była taka spina, bo już pilnowałem swojego głosu. Na szczęście nie dawałem plamy, ale to właśnie wracając do tych ćwiczeń. Co z tego, że ja śpiewałem w chórze? Co z tego, że ja wiem, jak trzecim głosem zaśpiewać? Wyjdź i jeszcze zaśpiewaj z kolegami. Tak.
3: No właśnie, czy po 45 plus latach
1: tak, nadal ładnie zabrzmiało.
3: Odczuwa się tremę, wychodząc na scenę?
1: Oczywiście.
2: Tak. No wiesz, to jest taka trema, która mobilizuje nas, a nie prawdę cofa. Ale właśnie to, o czym rozmawiamy cały czas, dzięki temu, że my również w domu przygotowujemy się do koncertu, wiemy, w jakich warunkach będziemy śpiewać, w jakich warunkach będziemy pracować, to nas mobilizuje, aczkolwiek ten szacunek do publiczności właśnie jest, pozwala nam na mobilizację taką, żeby ta trema była niewidoczna, prawda, dla ludzi, tylko właśnie, żeby to przełamać ją. Najczęściej to się robi, prawda, że pierwsza, druga, trzecia piosenka już jest taki, prawda, się łapie luz i już jest wszystko w porządku, uspokoisz siebie, uspokoisz publiczność i jest ta trema, ale mówię, to wynika tylko z takiego właśnie przygotowania się mentalnego do tego, żeby ten koncert był na wysokim poziomie.
0: Mobilizująca, nie paraliżująca.
1: Powiem językiem cyfrowym. Jedno kliknięcie od tej tremy do rutyny. Jak wchodzi rutyna, to się słabo robi, bo można popaść w samouwielbienie, można popaść w tą rutynę niedobrą, czyli wychodzę na scenę, a ja wszystko wiem, co tam, ja zaśpiewam.
3: Na pewno mi wyjdzie.
1: Na pewno mi wyjdzie, w ogóle ludzie tu, ja jestem
0: super.
1: Ja tam super jestem. Tak. Także jeden klik i może być haha.
0: I można być spalony. Ja powiem tak, bardzo często mi zadają to i znajomi, i ludzie nieznajomi to pytanie, czy towarzyszy mi jeszcze trema? Ja mówię tak, zawsze. Nie widać. Ja mówię, no bo to wiesz, jak się wychodzi na scenę, to ja nie mogę tego pokazać, ale w środku uwierz mi, że ta odpowiedzialność, którą niosę ze sobą też, żeby na przykład chociażby nie spalić koncertu kolegom przez moje pomyłki i przed państwem, żeby dobrze wypaść, sprawia, że no, człowiek ma tą tremę.
3: Przyznajcie się proszę, czy kiedyś coś się mocno nie udało na koncercie?
2: Nigdy. Nigdy.
1: Oj, nie przesadzaj.
0: Były czasami.
3: Jakieś drobne potknięcia na pewno były. To tutaj znaczy, każdemu się zdarza.
2: To znaczy potknięcia. No, nigdy na pewno na tyle nieudane wokalnie, że coś tam było fałszywie. No oczywiście, że technika, że nagłośnienie, że można było jakiś dyskomfort na scenie mieć, ale żeby...
1: Ale tekst się parę razy pomylił.
0: Ja przyznaję bez bicia też.
2: Ale to tekst to nie jest źle.
3: To się nie liczy.
2: Mnóstwo ludzi.
1: To wiesz, są sytuacje, przepraszam Jurek, że ci przerwę, że my nie wiem ile milionów razy śpiewaliśmy bananowy song i jak dochodzi, zazwyczaj wtedy w myślach się wybieram i ja nie wiem, co ja mam zaśpiewać czasami.
0: Pomroczność.
2: Coś się dzieje. Się zmęczenie.
1: I to jest spina też, ale jest coś takiego, że już to tyle razy przerobiałaś, kółko się kręci i jak w to kółko wejść czasami. To są takie.
3: Ja przyznaję.
1: I
3: co wtedy?
1: No nic.
0: Ja zaraz powiem, co
1: trzeba
0: wtedy.
1: Trzeba robić la la la.
0: Mariusz śpiewa piosenkę jak bumerang i miałem słabszy dzień. Autentycznie chyba, nie wiem, może miała na to wpływ jakaś pogoda, albo tak sobie tylko powtarzam. I ja po prostu, zbliża się powolutku zwrotka, którą powinienem rozpocząć. Ja nie wiem, od których słów się zaczyna. Tak. Podchodzę jest. Do Jurka. Jurek, jakie są pierwsze słowa bumeranga, pamiętam?
2: Tak, pamiętam.
0: A Jurek, no, noce i dnie. Ach, jest. I już wchodzę i jest.
3: Czyli nie zdarza się, że tak...
1: Ale to jest fajne już pytanie techniczne też, bo my jesteśmy na tyle odważni i chcemy, żeby koncerty były odbierane naturalnie, że jak ktoś się z muzyków pomyli albo za wcześnie zacznie, mieliśmy tak w Filharmonii na koncercie na 45-lecie, że zatrzymaliśmy, poprosiliśmy, żeby jeszcze raz zacząć, zabiorę cię Magdaleno. I to ludzie dobrze odbierają. Bo nie ściemniasz, nie udajesz i nie wysypiesz kapeli albo i nie wysypiesz siebie.
0: Przyznajesz się do tego.
1: Przyznajesz się.
0: Coś było
1: źle zrobiłem.
0: Ale już teraz.
1: Jedziemy jeszcze raz.
0: Ale za to teraz.
2: Ja przepraszam, ale czas mnie goni.
3: Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, która wręcz u nas w redakcji spowodowała dyskusję. Co śpiewacie w chórkach w Bananowym Songu? Jakie tam są słowa?
2: Karakumana.
1: Karakumana.
0: Karakumana.
3: Co to znaczy?
0: Karakumana.
2: Mariusz sam Sklarski nie wiedział, o co chodzi. Po prostu wymyślił Karakumana i koniec.
1: Chodziło o Kubę, bo to Jurek już podkreślał w wielu wywiadach, piosenka napisana okolicznościowo, więc może to się kojarzyło Markowi Sklarskiemu, że to Kubańczycy coś takiego
0: chodziło śpiewali. Po prostu może o egzotyczne słowa.
1: Karakumana. Tak. Różnie to śpiewali.
0: Karakumana.
1: Ja grałem dancingi i śpiewałem Bananowy Song, jeszcze nie pracując z zespołem Vox, i wszyscy śpiewali Bananowy Sok, a nie song.
3: Też bardzo ładnie. Tak. No my tu mieliśmy plebiscyt, że być może tam jest Nana Banana.
1: A właśnie.
3: Jakby można słyszeć różne rzeczy.
1: Karakumana.
0: Karakumana.
3: Dobrze. Cieszę się, że zdradziliście to. Myślę, że i nasi słuchacze w końcu będą wiedzieli, co mogą sobie podśpiewywać. Co będzie się dokładnie działo? Dokąd się wybieracie na ten wasz wielki jubileusz?
1: My już
3: jakie jeszcze plany?
1: Się.
3: No, jesteście w trakcie, no, natomiast skoro on ma trwać jeszcze 100 lat, to... Co jeszcze w planach?
0: Wszędzie, gdzie nas zaprosicie, drodzy państwo, jesteśmy gotowi do usług, jesteśmy głodni koncertów, to jest przede wszystkim.
1: Sprawdziliśmy to hasło, bo kiedyś zespół Vox był kojarzony z towarem eksportowym. Mhm. 2 miesiące temu byliśmy w Stanach Zjednoczonych, zagraliśmy 2 piękne koncerty dla Polonii Amerykańskiej.
0: W Chicago.
1: Sprawdziło się bardzo ciepło, zostaliśmy przyjęci już. Muszę też wspomnieć o zespołach młodego pokolenia typu Tabu, Kamil Bednarek, gdzie muzycy i my się zakochaliśmy w sobie, żeby tego źle nie pojąć, ale młode pokolenie doceniło to, co my robimy. Naprawdę dla nas to był szok.
0: Przemiłe to było.
1: I znowu miód na serce.
0: Tak. Także jeżeli chodzi o obchody 45-lecia, to tak naprawdę Na pewno zagramy w Zamościu. Rodzinnym, mógłbym rzec,
1: tak,
0: mieście
1: tak,
0: Vox. Byliśmy ostatnio na przesympatycznej rozmowie. Nie będzie to tajemnicą, ponieważ pan prezydent Zamościa już to udostępnił.
1: Puścił weter.
3: Jest w internecie, potwierdzam.
0: Dokładnie, więc jest już ta promesa, że będzie koncert jubileuszowy, no bo gdzieżby indziej. To, to na pewno będzie, co prawda ja jestem z Chełma, ale to jest dosłownie rzut beretem od Zamościa. To jest bardzo ważny koncert i na pewno dla nas to będzie bardzo znaczący koncert i dla wszystkich mieszkańców oczywiście Zamościa też, bo to będzie taki bardzo osobisty, zwłaszcza dla tych panów, którzy się tam urodzili i wychowali.
3: Czego mogę wam życzyć?
2: Mój Boże, szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności.
0: Zdrowia, no i koncertów.
2: I żeby organizatorzy w tym roku nowym, zbliżającym się, ale ja myślę, to jest też uzależnione właśnie chociażby od takiego wywiadu w Radiu Pogoda, czy w innych stacjach radiowych, telewizyjnych. Życzyć nam po prostu wytrwałości, no i zdrowia, no bo to jest ważne w sensie tym...
1: Wiesz czego jeszcze? Żeby ta płyta, to nasze dziecko się spodobała publiczności.
2: Dokładnie.
3: I tego właśnie wam życzę. Zresztą o tym, że ta płyta się spodoba, to jestem wręcz przekonana.
1: Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo za to
1: dziękuję
3: spotkanie.
0: Gorąco ściskamy całą przesympatyczną, szanowną panią redaktor, całą przesympatyczną załogę Radia Pogoda i drogich słuchaczy.
1: Po takim wywiadzie jesteśmy bardzo pogodni.
0: I mocno podbudowani.
3: Cieszy mnie to bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian, co
5: mega...
0: ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

0: Maske zu. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.

w lesie. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał, hiszpański walc cud

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak,

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
6: To był wielki pokaz siły. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące widzów. Strzelanina na amerykańskiej uczelni tuż przed inauguracją roku. Polska pływaczka najszybsza w Europie na 50 metrów.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradą. W Warszawie przeszła wczoraj uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo upału na trasie defilady zebrały się tłumy.
7: Co robi wrażenie? No to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem Sił Powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
6: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy.

0: który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10, na drodze między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami, fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Katarzyna Wasik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: Dziś pogoda już się zmieni. Na południowym wschodzie Polski jeszcze sporo słońca. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie nawet z gradem. A na termometrach od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i 34 na południu Polski.

0: Buda 88,4 i 99,5 FM.
1: Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
2: Podróż nasza po bezdrożach i lasach trwała ze 3 tygodnie. Pod nogami błoto, nad głowami deszcz jesienny, za plecami patrol.

0: ale a przed nami wieczne wygnanie. Oto byli nasi towarzysze. Mimo to mieliśmy dobry humor. Szapary ciągle gadał, że Kossuth jeszcze coś wymyśli. Stein był pewny, że odezwie się za nami Turcja. Liptak wzdychał do noclegu i gorącej strawy, a ja mówiłem, że kto jak kto, ale Napoleon nas nie opuści. Deszcz rozmiękczył nam odzienie jak masło. Brnęliśmy w błocie wyżej kostek, poodłaziły nam podeszwy, a w butach grało jak na trąbce. Mieszkańcy bali się sprzedać nam dzbanka mleka, a chłopi w jednej wsi gonili nas z widłami i kosami. Mimo to humor był, a Liptak, pędząc obok mnie, tak aż błoto bryzgało, rzekł zadyszany: Elien Madziar, oto będziemy spali, żeby tak jeszcze z kielich śliwowicy do poduszki. W tym wesołym towarzystwie obdartusów, przed którymi nawet wrony uciekały, tylko kac był pochmurny. On najczęściej odpoczywał i jakoś prędzej mizerniał. Miał spieczone usta, a w oczach blade iskry. Boję się, żeby nie dostał zgniłej gorączki, rzekł raz do mnie Szapari. Niedaleko rzeki Sawy, nie wiem którego dnia naszej wędrówki, znaleźliśmy w pustej okolicy kilka chat, gdzie nas bardzo gościnnie przyjęto. Mrok już zapadł, wściekle byliśmy znużeni, ale dobry ogień i butelka śliwowicy napędziły nam wesołych myśli. Przysięgam, wołał Szapari, że najdalej w marcu Kossuth powoła nas do szeregów. Głupstwo zrobiliśmy, łamiąc szpady. Może jeszcze w grudniu Turek wojska posunie, dodał Stein, a żeby się choć wygoić do tego czasu. Moi kochani, jęczał Liptak, zawijając się w grochowiny. Kładźcie się do diabła spać, bo inaczej ani Kossuth, ani Turek nas nie rozbudzi. Pewno, że nie rozbudzi, mruknął kac. Siedział na ławie naprzeciw komina i smutno patrzył w ogień. Ty, kac, niedługo w sprawiedliwość boską przestaniesz wierzyć, odezwał się Szapari, marszcząc brwi. Nie ma sprawiedliwości dla tych, którzy nie umieją zginąć z bronią w ręku, krzyknął kac. Głupi wy i ja z wami. Turek albo Francuz nadstawi za was karku? Czemużeście wy sami nie umieli go nadstawić? Ma gorączkę, szepnął Stein. Będzie z nim kłopot w drodze. Węgry. Już nie ma Węgier, mruczał kac. Równość. Nigdy nie było równości. Sprawiedliwość. Nigdy jej nie będzie. Świnia wykąpie się nawet w bagnie, ale człowiek z sercem... Darmo, panie Mincel, już ja u ciebie nie będę krajać mydła. Zmiarkowałem, że kac jest bardzo chory. Zbliżyłem się do niego i ciągnąc go na grochowiny, rzekłem: chodź, Auguście, chodź. Gdzież pójdę? Odparł na chwilę wytrzeźwiony. A potem dodał: z Węgier wypędzili, do Szwabów się nie zaciągnę. Mimo to legł na barłogu. Ogień na kominie wygasał. Dopiliśmy wódkę i położyliśmy się rzędem z pistoletami w garści. W szczelinach chaty wiatr jęczał, jakby całe Węgry płakały, a nas zmorzył sen. Śniło mi się, że jestem małym chłopcem i że jest Boże Narodzenie. Na stole płonie choinka, przybrana tak ubogo, jak my byliśmy ubodzy, a dokoła mój ojciec, ciotka, pan Raczek i pan Domański śpiewają fałszywymi głosami kolędę. Bóg się rodzi, moc truchleje. Obudziłem się, łkając z żalu za moim dzieciństwem. Ktoś szarpał mnie za ramię. Był to chłop, właściciel chaty. Podniósł mnie z grochowin i wskazując w stronę kaca, mówił przerażony: patrzcie no, panie wojak, z nim się coś złego stało. Porwał z komina uczywo i zaświecił. Spojrzałem. Kac leżał na barłogu skurczony, z wystrzelonym pistoletem w ręku. Ogniste płatki przeleciały mi przed oczyma i zdaje mi się, żem zemdlał. Ocknąłem się na furze, którą właśnie dojeżdżaliśmy do Sawy. Już dniało. Zapowiadał się dzień pogodny, od rzeki ciągnęła surowa wilgoć. Przetarłem oczy, porachowałem. Było na wozie nas czterech i piąty furman. Przecież powinno być pięciu, nie, powinno być sześciu. Szukałem kaca, nie mogłem się go dopatrzeć. Nie pytałem o niego. Płacz ścisnął mnie za gardło i myślałem, że mnie udusi. Liptak drzemał, Stein ocierał oczy, a Szapari patrzył na bok i tylko pogwizdywał rakoczego, chociaż ciągle się mylił. Ej, bracie kac, cóżeś ty zrobił najlepszego? Czasem zdaje mi się, żeś znalazł tam w niebie i węgierską piechotę, i swój wystrzelany pluton. Niekiedy słyszę łoskot bębnów, ostry rytm marszu i komendę na ramię broń. A wtedy myślę, że to ty, kac, idziesz na zmianę warty przed Bożym tronem, bo kiepskim byłby Pan Bóg węgierski, gdyby się nie poznał na tobie. Alem się też rozgadał, Boże odpuść. Myślałem o Wokulskim, a piszę o sobie i o kacu. Wracam więc do przedmiotu. W parę dni po śmierci kaca weszliśmy do Turcji, a przez 2 lata następne ja, już sam, tułałem się po całej Europie. Byłem we Włoszech, Francji, Niemczech, nawet w Anglii, a wszędzie nękała mnie bieda i żarła tęsknota za krajem. Nieraz zdawało mi się, że stracę rozum, słuchając potoków obcej mowy i widząc nie nasze twarze, nie nasze ubiory, nie naszą ziemię. Nieraz oddałbym życie, ażeby choć spojrzeć na las sosnowy i chałupy poszyte słomą. Nieraz jak dziecko wołałem przez sen, ja chcę do kraju. A gdym się obudził, zalany łzami, ubierałem się i pędem biegłem na ulicę, bo mi się przywidziało, że ta ulica koniecznie musi być starym miastem albo podwalem. Może bym się zabił z desperacji, gdyby nie ciągłe wiadomości o Ludwiku Napoleonie, który już został prezydentem, a myślał o cesarstwie. Było mi lżej dźwigać nędzę i tłumić wybuchy żalu, kiedym słuchał o tryumfach człowieka, który miał wykonać testament Napoleona I i zrobić porządek w świecie. Nie udało mu się wprawdzie, aleć zostawił syna. Nie od razu Kraków zbudowano. Nareszcie nie mogłem wytrzymać i w grudniu 1851 roku, przejechawszy wzdłuż Galicję, stanąłem na komorze w Tomaszowie. Jedna mnie tylko myśl trapiła, a nuż mnie i stąd wypędzą? Nigdy zaś nie zapomnę radości, jakiej doznałem, usłyszawszy, że mam jechać do Zamościa. Właściwie Tom nawet nie bardzo jechał, raczej szedłem, ale z jakąż uciechą. W Zamościu bawiłem rok z czymś. Ażem dobrze drwa rąbał, więc byłem co dzień na świeżym powietrzu. Napisałem stamtąd list do Mincla i podobno otrzymałem od niego odpowiedź, nawet pieniądze, ale wyjąwszy pokwitowania z odbioru, bliższych szczegółów tego wypadku nie pamiętam. Zdaje się jednak, że Jaś Mincel zrobił inną rzecz, choć nie wspomniał o niej do śmierci i nawet nie lubił o tym rozmawiać. Oto chodził on do różnych generałów, którzy odbyli węgierską kampanię i tłumaczył im, że przecież powinni ratować kolegę w nieszczęściu. No i uratowali mnie. Tak, że już w lutym 1853 roku mogłem jechać do Warszawy. Zwrócono mi nawet patent oficerski, jedyną pamiątkę, jaką wyniosłem z Węgier, nie licząc 2 ran w piersi i w nogę. Było nawet lepiej, bo oficerowie wyprawili mi obiad, na którym gęsto piliśmy zdrowie węgierskiej piechoty. Od tej też pory mówię, że najtrwalsze stosunki zawiązują się na placu bitwy. Ledwiem opuścił mój dotychczasowy apartament, będąc gołym jak pieprz turecki, zaraz zastąpił mi drogę nieznany Żydek i oddał list z pieniędzmi. Otworzyłem go i przeczytałem. Mój kochany Ignacy, posyłam ci 200 złotych na drogę, to się później obrachujemy. Zajedź wprost do mego sklepu na krakowskim przedmieściu, a nie na podwal, broń Boże. Bo tam mieszka ten złodziej Franz, niby mój brat, któremu nawet pies porządny nie powinien podawać ręki. Całuję cię, Jan Mincel. Warszawa, dnia 16 lutego roku 1853. Ale, stary Raczek, co się z twoją ciotką ożenił, to wiesz, umarł, a i ona także, ale pierwej. Zostawili ci trochę gratów i parę tysięcy złotych. Wszystko jest u mnie w porządku, tylko salopę ciotki mole trochę sponiewierały, bo bestia Kaśka zapomniała włożyć bakuniu. Franc kazał cię ucałować. Warszawa, dnia 18 lutego roku 1853.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
0: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono, czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Ten sam Żydek wziął mnie do swego domu, gdzie doręczył mi tłomoczek z bielizną, odzieniem i obuwiem. Nakarmił mnie rosołem z gęsiny, potem gotowaną, a potem pieczoną gęsiną, której do Lublina nie mogłem strawić. Nareszcie dał mi butelkę wybornego miodu. Zaprowadził do gotowej już furmanki, lecz ani chciał słuchać o żadnym wynagrodzeniu. Ja bym się wstydził brać od takiej osoby, co z migracji wraca, odpowiadał na wszystkie moje zaklęcia. Dopiero gdym już miał wsiąść do fury, odprowadził mnie na bok i rozejrzawszy się, czy kto nie podsłuchuje, szepnął: jak pan dobrodziej ma węgierskie dukaty, to ja kupię. Ja rzetelnie zapłacę, bo mnie potrzeba dla córki, co po pańskim Nowym Roku wychodzi za mąż. Nie mam dukatów, odparłem. Pan dobrodziej był na węgierskie wojnę i pan nie ma dukatów? Rzekł zdziwiony. Już postawiłem nogę na stopniu fury, kiedy ten sam Żydek odciągnął mnie drugi raz na stronę. Może pan dobrodziej ma jakie kosztowności? Pierścionków, zygarków, bransoletów? Jak zdrowia pragnę, ja rzetelnie zapłacę, bo to dla mojej córki. Nie mam, bracie, daję ci słowo. Nie ma pan? Powtórzył szeroko otwierając oczy. To po co pan chodził na Węgry? Ruszyliśmy, a on jeszcze stał i trzymał się ręką za brodę, z politowaniem kiwając głową. Fura była wynajęta tylko dla mnie. Zaraz jednak na następnej uliczce furman spotkał swego brata, który miał bardzo pilny interes do krasnego stawu. Niech wielmożny pan pozwoli jego zabrać, prosił zdjąwszy czapkę. Na złe drogę to on będzie szedł piechotą. Pasażer wsiadł. Nim dojechaliśmy do bramy fortecznej, zastąpiła nam drogę jakaś Żydówka z tłomokiem i poczęła krzykliwie rozmawiać z furmanem. Okazało się, że jest to jego ciotka, która ma w Fajsławicach chore dziecko. Może wielmożny pan pozwoli się jej przysiąść, to jest bardzo letka osoba, prosił furman. Za bramą wreszcie, w rozmaitych punktach szosy, znalazło się jeszcze trzech kuzynów mego furmana, który zabrał ich pod pozorem, że będzie mi po drodze weselej. Jakoż zepchnęli mnie na tylną oś wozu, deptali po nogach, palili szkaradny tytuń, a przede wszystkim wrzeszczeli jak opętani. Pomimo to nie pomieniałbym mego ciasnego kąta na najwygodniejsze miejsce we francuskich dyliżansach albo angielskich wagonach. Byłem już w kraju. Przez 4 dni zdawało mi się, że siedzę w przenośnej bożnicy. Na każdym popasie jakiś pasażer ubywał, inny zajmował jego miejsce. Pod Lublinem zsunęła mi się na plecy ciężka paka. Istny cud, że mnie stracił życia. Pod Kurowem staliśmy parę godzin na szosie, gdyż zginął czyjś kufer, po który furman jeździł konno do karczmy. Przez całą wreszcie drogę czułem, że leżąca na moich nogach pierzyna jest gęściej zaludniona od Belgii. 5. dnia, przed wschodem słońca, stanęliśmy na Pradze. Ale że fur było mnóstwo, a łyżwowy most ciasny, więc ledwie około 10 zajechaliśmy do Warszawy. Muszę dodać, że wszyscy moi współpasażerowie znikli na Bednarskiej ulicy jak eter octowy, zostawiając po sobie mocny zapach. Gdy zaś przy ostatecznym rachunku wspomniałem o nich furmanowi, wytrzeszczył na mnie oczy. — Jakie pasażery? — zawołał zdziwiony. — Wielmożny pan to jest pasażer, ale tamto same parchy. Jak my stanęli na rogatce, to nawet strażnik 2 takie gałgany rachował za złotówkę na 1 paszport. A wielmożny pan myśli, co oni byli pasażery. Więc nie było nikogo? Odparłem. A skądże u licha pchły, które mnie oblazły? Może z wilgoci, czy ja wiem? Odpowiedział furman. Przekonany w ten sposób, że na bryce nie było nikogo oprócz mnie, sam jeden, rozumie się, zapłaciłem za całą podróż, co tak rozczuliło furmana, że wypytawszy się, gdzie będę mieszkał, obiecał mi przywozić co 2 tygodnie tytuń przemycany. Nawet teraz, rzekł cicho, mam na furze centnar. Może przynieść wielmożnego pana z parę funty? Żeby cię diabli wzięli, mruknąłem, chwytając mój tłomoczek. Tego jeszcze brakowało, ażeby aresztowali mnie za defraudację. Szybko biegnąc przez ulicę, przypatrywałem się miastu, które po Paryżu wydawało mi się brudne i ciasne, a ludzie posępni. Sklep J. Mincla na krakowskim przedmieściu łatwo znalazłem. ale na widok znanych miejsc i szyldów serce zaczęło mi się tak trząść, żem chwilę musiał odpocząć. Spojrzałem na sklep, prawie taki jak na podwalu, na drzwiach blaszany pałasz i bęben, może ten sam, który widziałem w dzieciństwie, w oknie talerze, koń i skaczący kozak. Ktoś uchylił drzwi i zobaczyłem w głębi zawieszone u sufitu farby w pęcherzach, korki w siatce, nawet wypchanego krokodyla. Za kontuarem blisko okna siedział na starym fotelu Jan Mincel i ciągnął za sznurek kozaka. Wszedłem, drżąc jak galareta, i stanąłem naprzeciw Jasia. Zobaczywszy mnie, już zaczął tyć chłopak, ciężko uniósł się z fotelu i przymrużył oczy. Nagle krzyknął do jednego z chłopców sklepowych: Wicek, gnaj do panny Małgorzaty i powiedz, że wesele zaraz po Wielkiej Nocy. Potem wyciągnął do mnie obie ręce ponad kontuarem i długo ściskaliśmy się milcząc. Aleś też walił szwabów. Wiem, wiem, szepnął mi do ucha. Siadaj, dodał wskazując krzesło. Kaziek, rwij do grossmutter, pan Rzecki przyjechał. Siadłem i znowu nie mówiliśmy nic do siebie. On żałośnie trząsł głową, ja spuściłem oczy. Obaj myśleliśmy o biednym kacu i o naszych zawiedzionych nadziejach. Wreszcie Mincel utarł nos z wielkim hałasem i odwróciwszy się do okna mruknął: No, co tam? Wrócił zadyszany Wicek. Uważałem, że surdut tego młodzieńca połyskuje od tłustych plam. Byłeś? Spytał go Mincel. Byłem, panna Małgorzata powiedziała, że dobrze. Żenisz się? Rzekłem do Jasia. Pi, cóż mam robić? Odparł. A grossmutter jak się ma? Zawsze jednakowo, choruje tylko wtedy, kiedy stłuką jej dzbanek do kawy. A Franz? Nie gadaj mi o tym łajdaku, wstrząsnął się Jan Mincel. Wczoraj przysiągłem sobie, że noga moja u niego nie postanie. Cóż ci zrobił? Spytałem. To podłe szwabisko ciągle drwi z Napoleona. Mówi, że złamał przysięgę Rzeczypospolitej, że jest kuglarzem, któremu oswojony orzeł napluł w kapelusz. Nie, mówił Jan Mincel, z tym człowiekiem żyć nie mogę. Przez cały czas naszej rozmowy dwaj chłopcy i subiekt załatwiali interesantów, na których nawet nie zwracałem uwagi. Wtem skrzypnęły tylne drzwi sklepu i spoza szaf wysunęła się staruszka w żółtej sukni z dzbanuszkiem w ręku. Guten Morgen, meine Kinder, der Kaffee ist schon... Pobiegłem i ucałowałem jej suche rączyny, nie mogąc słowa przemówić. Ignaz, Herr Jesus, Ignaz! Zawołała ściskając mnie. Wo bist du so lange gewesen, liebe Ignaz? No przecie grossmutter wie, że był na wojnie. Co się tu pytać, gdzie był? Wtrącił Jan. Herr Jesus, aber du hast noch keinen Kaffee getrunken? Naturalnie, że nie pił, odparł Jan w moim imieniu. Du lieber Gott, es ist ja schon 10 Uhr. Nalała mi kubek kawy, wręczyła 3 świeże bułki i znikła jak zwykle. Teraz główne drzwi otworzyły się z łoskotem i wbiegł Franz Mincel, tłuściejszy i czerwieńszy od brata. Jak się masz, Ignacy? Zawołał, padając mi w objęcia. Nie całuj się z tym durniem, który jest zakałą rodu Minclów, rzekł do mnie Jan. Aj, aj, co mi to za ród? Odparł ze śmiechem Franz. Nasz ojciec przyjechał taczkami we 2 psy. Nie gadam z panem, wrzasnął Jan. Ja też nie do pana mówię, tylko do Ignacego, odparł Franz. A nasz stryj, ciągnął dalej, było przecie takie zakute szwabisko, że wylazł z trumny po swoją szlafmycę, której mu tam zapomnieli włożyć. Robisz mi pan afront w moim domu, krzyknął Jan. Nie przyszedłem do pańskiego domu, tylko do sklepu za sprawunkiem. Wicek? Zwrócił się Franz do chłopca. Daj mi korek za grosz, tylko zawiń go w bibułę. Do widzenia, kochany Ignacy, wpadnij do mnie dziś wieczorem, to przy dobrej butelce pogadamy. A może i ten pan z tobą przyjdzie? Dodał już z ulicy, wskazując ręką na sinego z gniewu Jana. Mnoga moja nie postanie u podłego szwaba! Krzyknął Jan. To jednak nie przeszkadzało, że wieczorem byliśmy obaj u Franca.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Super Farm.
5: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Mimochodem wspomnę, że nie było tygodnia, w ciągu którego bracia Minclowie nie pokłóciliby się i nie pogodzili przynajmniej ze dwa razy. Co zaś jest najosobliwszym, że przyczyny swarów nigdy nie wypływały z interesu natury materialnej. Owszem, pomimo największych nieporozumień, bracia zawsze poręczali swoje kwity, pożyczali sobie pieniędzy i nawzajem płacili długi. Powody tkwiły w ich charakterach. Jan Mincel był romantyk i entuzjasta. Franc spokojny i zgryźliwy. Jan był gorącym bonapartystą, Franc republikaninem i specjalnym wrogiem Napoleona III. Nareszcie Franc Mincel przyznawał się do niemieckiego pochodzenia, podczas gdy Jan uroczyście twierdził, że Minclowie pochodzą ze starożytnej polskiej rodziny Miętusów, którzy kiedyś, może za Jagiellonów, a może za królów wybieralnych, osiedli między Niemcami. Dość było jednego kieliszka wina, ażeby Jan Mincel zaczął bić pięściami w stół albo w plecy swoich sąsiadów i wrzeszczeć: czuję w sobie starożytną polską krew. Niemka nie mogłaby mnie urodzić, mam zresztą dokumenta. I bardzo zaufanym osobom pokazywał dwa stare dyplomy, z których jeden odnosił się do jakiegoś Modzelewskiego, kupca w Warszawie za czasów szwedzkich, a drugi do Millera, kościuszkowskiego porucznika. Jaki by przecież istniał związek między tymi osobami a rodziną Minclów, nie wiem po dziś dzień, choć objaśnienia niejednokrotnie słyszałem. Nawet z powodu wesela Jana wybuchnął skandal między braćmi. Jan bowiem zaopatrzył się na tę uroczystość w amarantowy kontusz, żółte buty i szable, podczas gdy Franc oświadczył, że nie pozwoli na taką maskaradę przy ślubie, choćby miał podać skargę do policji. Usłyszawszy to, Jan przysiągł, że zabije denuncjanta, jeżeli go zobaczy, i do weselnej kolacji ubrał się w szaty swoich przodków Miętusów. Franc zaś był i na ślubie, i na weselu, lecz choć nie gadał z bratem, na śmierć zatańcowywał mu żonę i prawie do samobójstwa upił się jego winem. Nawet zgon Franca, który w roku 1856 zmarł na karbunkuł, nie obszedł się bez awantury. W ciągu trzech ostatnich dni obaj bracia po dwa razy wykleli się i wydziedziczyli w sposób bardzo uroczysty. Mimo to Franc cały majątek zapisał Janowi, a Jan przez kilka tygodni chorował z żalu po bracie i połowę odziedziczonej fortuny, około 20 tysięcy złotych, przekazał jakimś trzem sierotkom, którymi nadto opiekował się do końca życia. Dziwna to była rodzina. I otóż znowu zboczyłem od przedmiotu. Miałem pisać o Wokulskim, a piszę o Minclach. Gdybym nie czuł się tak rzeźkim, jak jestem, mógłbym posądzić się o gadulstwo zapowiadające bliską starość. Powiedziałem, że w postępowaniu Stasia Wokulskiego wielu rzeczy nie rozumiem i za każdym razem mam ochotę zapytać, na co to wszystko? Otóż, kiedym wrócił do sklepu, prawie co wieczór zbieraliśmy się u Grossmutter na górze, Jan i Franc Minclowie, a czasem i Małgosia Pfeiffer. Małgosia z Janem siadywali w okiennej framudze i trzymając się za ręce patrzyli w niebo. Franc pił piwo z dużego kufla, który miał cynową klapę. Staruszka robiła pończochę, a ja opowiadałem dzieje kilku lat spędzonych za granicą. Najczęściej, rozumie się, była mowa o tęsknotach tułaczki, niewygodach żołnierskiego życia albo o bitwach. W takiej chwili Franc wypijał podwójne porcje piwa, Małgosia przytulała się do Jana, do mnie nikt się tak nie przytulał, a Grossmutter gubiła oczka w pończosze. Gdym już skończył, Franc wzdychał, szeroko rozsiadając się na kanapie, Małgosia całowała Jana, a Jan Małgosię, staruszka zaś, trzęsąc głową, mówiła: Jesas, Jesas, wies das schrecklich, aby zagmie, lieber Ignaz, wozu also bist du denn nach Ungarn gegangen? No przecie Grossmutter rozumie, że chodził do Węgier na wojnę, wtrącił niecierpliwie Jan. Lecz staruszka, ciągle kręcąc głową ze zdziwienia, mruczała do siebie: Der Kaffee war ja immer gut und zum Mittag hatte sich doch immer voll gegessen. Warum hat er denn das getan? No, bo Grossmutter myśli tylko o kawie i o obiedzie, oburzył się Jan. Nawet kiedy opowiedziałem ostatnie chwile i straszną śmierć kaca, Starowina wprawdzie rozpłakała się, pierwszy raz od czasu, jak ją znałem, niemniej jednak, otarłszy łzy i wziąwszy się znowu do swojej pończochy, szeptała: Merkwürdig, de Café war ja immer gut und zu Mittag hatte sich doch immer voll gegessen. Warum hat er denn das getan? Toż samo ja dziś nieomal co godzinę mówię o Stasiu Wokulskim. Miał po śmierci żony spokojny kawałek chleba, więc po co pojechał do Bułgarii? Zdobył tam taki majątek, że mógłby sklep zwinąć, po co zaś rozszerzył go? Ma przy nowym sklepie pyszne dochody, więc po co tworzy jeszcze jakąś spółkę? Po co wynajął dla siebie ogromne mieszkanie, po co kupił powóz i konie? Po co pnie się do arystokracji, a unika kupców, którzy mu tego darować nie mogą? A w jakim celu zajmuje się furmanem Wysockim albo jego bratem, drużnikiem z Kolei Żelaznej? Po co kilku biednym czeladnikom założył warsztaty? Po co opiekuje się nawet nierządnicą, która, choć mieszka u Magdalenek, mocno szkodzi jego reputacji? A jaki on sprytny! Kiedy dowiedziałem się na giełdzie o zamachu Hydla, wracam do sklepu i patrząc mu bystro w oczy mówię: wiesz, Stasiu, jakiś Hydel strzelił do cesarza Wilhelma. A on jakby nigdy nic odpowiada: wariat. Ale temu wariatowi, ja mówię, zetnę głowę. I słusznie, on odpowiada, nie będzie się mnożył ród wariacki. Żeby mu przy tym drgnął choć jeden muskuł. Nic. Skamieniałem wobec jego zimnej krwi. Kochany Stasiu, tyś sprytny, alem i ja nie w ciemię bity. Wiem więcej, aniżeli przypuszczasz, i to mi tylko bolesne, że nie masz do mnie zaufania. Bo rada przyjaciela i starego żołnierza mogłaby cię uchronić od niejednego głupstwa, jeżeli nie od plamy. Ale co ja tu będę wypowiadać, własne opinie? Niech mówi za mnie bieg wypadków. W początkach maja wprowadziliśmy się do nowego sklepu, który obejmuje 5 ogromnych salonów. W pierwszym pokoju, na lewo, mieszczą się same ruskie tkaniny. Perkale, kretony, jedwabie i aksamity. Drugi pokój zajęty jest w połowie na te same tkaniny, a w połowie na drobiazgi do ubrania służące. Kapelusze, kołnierzyki, krawaty, parasolki. W salonie frontowym najwykwintniejsza galanteria. Brązy, majoliki, kryształy, kość słoniowa. Następny pokój na prawo lokuje zabawki, tudzież wyroby z drzewa i metalów, a w ostatnim pokoju na prawo są towary z gumy i skóry. Tak sobie to uporządkowałem, nie wiem czy właściwie, ale Bóg mi świadkiem, żem chciał jak najlepiej. Wreszcie pytałem o zdanie Stasia Wokulskiego, ale on zamiast coś poradzić tylko wzruszał ramionami i uśmiechał się, jakby mówił: a cóż mnie to obchodzi? Dziwny człowiek. Przyjdzie mu do głowy genialny plan, wykona go w ogólnych zarysach, ale ani dba o szczegóły. On kazał przenieść sklep. On zrobił go ogniskiem handlu ruskich tkanin i galanterii zagranicznej. On zorganizował całą administrację, ale zrobiwszy to, dziś ani miesza się do sklepu, składa wizyty wielkim panom albo jeździ swoim powozem do łazienek, albo gdzieś znika bez śladu, a w sklepie ukazuje się ledwie przez parę godzin na dzień. Przy tym roztargniony, rozdrażniony, jakby na coś czekał albo czegoś się obawiał. Ale cóż to za złote serce? Ze wstydem wyznaję, że było mi trochę przykro wynosić się na nowy lokal. Jeszcze ze sklepem pół biedy, nawet wolę służyć w ogromnym magazynie na wzór paryskich, aniżeli w takim kramie, jakim był nasz poprzedni. Żal mi jednak było mego pokoju, w którym 25 lat przemieszkałem. Ponieważ do lipca obowiązuje nas stary kontrakt, więc do połowy maja siedziałem w moim pokoiku, przypatrując się jego ścianom, kracie, która przypominała mi najmilsze chwile w Zamościu, i starym sprzętom. Jak ja to wszystko ruszę, jak ja to przeniosę? Boże miłosierny, myślałem.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: to promocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega,
5: co ty robisz?
4: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
10: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, nie żyje 12 osób. Duże straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również 2 znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1900.

0: tysięcznej publiczności, która wypełniła Tarczyńskie Arena. Spotkanie prowadził nasz najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: Najsłoneczniej dziś będzie na południowym wschodzie kraju, a na pozostałym obszarze Polski już powoli będzie się chmurzyć. Chłodny front napływa od północnego zachodu i stamtąd właśnie napłynie przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni jeszcze w centrum i 34 na południu.

Chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Aż jednego dnia, około połowy maja, rozeszły się wówczas wieści mocno pokojowe, Staś przed samym zamknięciem sklepu przychodzi do mnie i mówi: cóż, stary, czas by się przeprowadzić na nowe mieszkanie. Doznałem takiego uczucia, jakby ze mnie krew wyciekła, a on prawił dalej: chodźże ze mną, pokażę ci nowy lokal, który wziąłem dla ciebie w tym samym domu. Jak to wziąłeś? Pytam. Przecież muszę umówić się o cenę z gospodarzem. Już zapłacone, on odpowiada. Wziął mnie pod rękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. Ależ, mówię, tu lokal zajęty. Zamiast odpowiedzi otworzył drzwi po drugiej stronie sieni. Wchodzę, słowo honoru, salon. Meble kryte utrechtem, na stołach albumy, w oknie majoliki, pod ścianą biblioteka. Masz tu, mówi Staś, pokazując bogato oprawne książki, trzy historie Napoleona I, życie Garibaldiego i Kossutha, historię Węgier. Z książek byłem bardzo kontent, ale ten salon, muszę wyznać, zrobił na mnie przykre wrażenie. Staś spostrzegł to i uśmiechnąwszy się nagle otworzył drugie drzwi. Boże miłosierny, ależ ten drugi pokój to mój pokój, w którym mieszkałem od lat 25. Okna zakratowane, zielona firanka, mój czarny stół, a pod ścianą naprzeciw moje żelazne łóżko, dubeltówka i pudło z gitarą. Jak to? Pytam. Więc mnie

0: Już przenieśli? Tak, odpowiada Staś. Przenieśli ci każdy ćwieczek, nawet płachtę dla Ira. Może to się wyda komuś śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach. Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym, on sam odgadł, że mogę tęsknić za dawną siedzibą i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. Szczęśliwa byłaby kobieta, z którą by on się ożenił. Mam nawet dla niego partię, ale on się chyba nie ożeni. Jakieś dzikie myśli snują mu się po głowie, ale nie o małżeństwie niestety. Ile to już poważnych osób przychodziło do naszego sklepu niby za sprawunkami, a naprawdę w swaty do Stasia i wszystko na nic. Taka pani Szperlingowa ma ze 100 tysięcy rubli gotowizną i dystylarnię, czego ona już nie kupiła u nas, a wszystko dlatego, ażeby mnie zapytać: cóż, nie żeni się pan Wokulski? Nie, pani dobrodziejko. Szkoda, mówi pani Szperlingowa wzdychając. Piękny sklep, duży majątek, ale wszystko to rozejdzie się bez gospodyni. Gdyby zaś pan Wokulski wybrał sobie jaką poważną i majętną kobietę, wzmocniłby się nawet jego kredyt. Święte słowa, pani dobrodziejki, ja odpowiadam. Adieu, panie Rzecki, ona mówi, kładąc na kasie 20 albo i 50 rubli, ale niechże pan czasem nie wspomni panu Wokulskiemu o tym, że ja mówiłam coś o małżeństwie, bo gotów pomyśleć, że stara baba poluje na niego. Adieu, panie Rzecki. Owszem, nie zaniedbam wspomnieć mu o tym. I zaraz myślę, że gdybym ja był Wokulskim, w jednej chwili ożeniłbym się z tą bogatą wdową. Jak ona zbudowana, her jesas. Albo taki Schmetterling, rymarz. Ile razy załatwiamy rachunek, mówi, nie mógłby się panie tego Wokulski żenić? Chłop, panie ognisty kark, jak u byka, żeby mnie piorun, panie tego trzasu, sam oddałbym mu córkę, a w posagu dałbym im rocznie za 10 tysięcy, panie tego, rubli towaru, no? Albo taki radca, Wroński, niebogaty, cichutki, ale kupuje u nas co tydzień choćby parę rękawiczek i za każdym razem mówi, ma tu Polska nie ginąć, mój Boże, kiedy tacy jak Wokulski nie żenią się, bo to nawet, mój Boże, nie potrzebuje człowiek posągu, więc mógłby znaleźć panienkę, która, mój Boże, i do fortepianu, i domem zarządzi, i zna języki. Takich swatów dziesiątki przewijają się przez nasz sklep. Niektóre matki, ciotki albo ojcowie po prostu przyprowadzają do nas panny na wydaniu. Matka, ciotka albo ojciec kupuje coś za rubla, a tymczasem panna chodzi po sklepie, siada, bierze się pod boki, ażeby zwrócić uwagę na swoją figurę, wysuwa naprzód prawą nóżkę, potem lewą nóżkę, potem wystawia rączki. Wszystko w tym celu, ażeby złapać Stacha, a jego albo nie ma w sklepie, albo jeżeli jest, to nawet nie patrzy na towar, jakby mówił: taksacją zajmuje się pan Rzecki. Wyjąwszy rodzin mających dorosłe córki, tudzież wdów i panien na wydaniu, które zdają się być odważniejszymi od węgierskiej piechoty, biedny mój Stach nie cieszy się sympatią. Nic dziwnego, oburzył przeciw sobie wszystkich fabrykantów jedwabnych i bawełnianych, a także kupców, którzy sprzedają ich towary. Raz przy niedzieli, rzadko mi się to zdarza, zaszedłem do handelku na śniadanie. Kieliszek anyżówki i kawałek śledzia przy bufecie, a do stołu porcyjka flaków i ćwiartka porteru. Oto bal. Zapłaciłem niecałego rubla, ale com się nałykał dymu, a com się nasłuchał, wystarczy mi tego na parę lat. W dusznym i ciemnym jak wędlarnia pokoju, gdzie mi flaki podano, siedziało ze 6 jego mościów przy jednym stole. Byli to ludzie spasieni i dobrze odziani, zapewne kupcy, obywatele miejscy, a może i fabrykanci. Każdy wyglądał tak na 3 do 5 tysięcy rubli rocznego dochodu. Ponieważ nie znałem tych panów, a zapewne i oni mnie, nie mogę więc posądzić ich o umyślną szykanę. Proszę jednak wyobrazić sobie, co za traf, że właśnie gdym wszedł do pokoju, rozmawiali o Wokulskim. Kto mówił? Z przyczyny dymu nie widziałem. Wreszcie nie śmiałem podnieść oczu od talerza. Karierę zrobił, mówił gruby głos. Za młodu wysługiwał się takim jak my, a ku starości chce mu się fagasować wielkim panom. Ci dzisiejsi panowie, wtrącił jegomość dychawiczny, tyle warci, co i on. Gdzieby to dawniej w hrabskim domu przyjmowali ekskupczyka, który przez Orzenek dorobił się majątku. Śmiech powiedzieć. Fraszka Orzenek, odparł gruby głos, zakrztusiwszy się nieco. Bogaty Orzenek nie hańbi, ale te miliony zarobione na dostawach w czasie wojny z daleka pachną kryminałem. Podobno nie kradł, odezwał się półgłosem ktoś trzeci. W takim razie nie ma milionów, huknął Bas. A w takim znowu wypadku po co zadziera nosa? Czego pnie się do arystokracji? Mówią, dorzucił inny głos, że chce założyć spółkę z samych szlachciców. Aha, i oskubać ich, a potem zemknąć, wtrącił dychawiczny. Nie, mówił Bas. On z tych dostaw nie obmyje się nawet szarym mydłem. Kupiec galanteryjny robi dostawy, warszawiak jedzie do Bułgarii. Pański brat, inżynier, jeździł za zarobkiem jeszcze dalej, odezwał się półgłos. Zapewne, przerwał Bas. Czy może i sprowadzał perkaliki z Moskwy? Tu jest drugi sęk. Zabija przemysł krajowy. Ehehe, zaśmiał się ktoś dotąd milczący. To już do kupca nie należy. Kupiec jest od tego, żeby sprowadzać tańszy towar i z lepszym zyskiem dla siebie, nieprawda? Ehehe. W każdym razie nie dałbym 3 groszy za jego patriotyzm, odparł Bas. Podobno jednak, wtrącił półgłos, ten Wokulski dowiódł swego patriotyzmu nie tylko językiem. Tym gorzej, przerwał Bas. Dowodził będąc gołym, ochłonął, poczuwszy ruble w kieszeni. O, że też my zawsze kogoś musimy posądzać albo o zdradę kraju, albo o złodziejstwo. Nieładnie, oburzał się półgłos. Coś go pan mocno bronisz, spytał Bas, posuwając krzesłem. Bronię, bom trochę o nim słyszał, odpowiedział półgłos. Furmani u mnie, niejaki Wysocki, który umierał z głodu, nim Wokulski postawił go na nogi. Za pieniądze z dostaw z Bułgarii, dobroczyńca! Inni panie zbogacili się na funduszach narodowych i nic. W każdym razie, ciemna to figura, zakonkludował dychawiczny. Rzuca się w prawo i w lewo, sklepu nie pilnuje, perkaliki sprowadza, szlachtę jakby chciał naciągnąć. Ponieważ chłopiec chlebowy w tej chwili przyniósł im nowe butelki, więc wymknąłem się po cichu. Nie wmieszałem się do tej rozmowy, gdyż znając Stacha od dziecka, mógłbym im powiedzieć tylko 2 wyrazy. Jesteście podli.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbym...

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: I to wszystko gadają wówczas, kiedy ja drżę z obawy o jego przyszłość. Kiedy wstając i kładąc się spać, pytam, co on robi, po co robi i co z tego wyniknie. I to wszystko gadają o nim dziś przy mnie, który wczoraj patrzyłem, jak dróżnik Wysocki upadł mu do nóg, dziękując za przeniesienie do Skierniewic i udzielenie zapomogi. Prosty człowiek, a jaki uczciwy. Przywiózł ze sobą 10-letniego syna i wskazując na Wokulskiego mówił, przypatrzże się Pietrek panu, bo to nasz największy dobrodziej. Jakby kiedy zechciał, żebyś sobie uciął rękę dla niego utnij, a jeszcze mu się nie wywdzięczysz. Albo ta dziewczyna, która pisała do niego od Magdalenek. Przypomniałam sobie jedną modlitwę z dziecinnych czasów, ażeby modlić się za pana. Oto ludzie prości, oto dziewczyny występne. Czyliż oni i one nie mają więcej szlachetnych uczuć, aniżeli my, surdutowcy, po całym mieście chwalący się cnotami, w które zresztą żaden z nas nie wierzy. Ma Staś rację, że zajął się losem tych biedaków, chociaż mógłby się nimi zajmować w sposób trochę spokojniejszy. Ach, bo trwożą mnie jego nowe znajomości. Pamiętam, w początkach maja wchodzi do sklepu jakiś bardzo niewyraźny jegomość, rude faworyty, oczy paskudne, i położywszy na kantorku swój bilet wizytowy, mówi dosyć połamanym językiem: proszę powiedzieć, pan Wokulski, ja będę dziś 7. I tyle. Spojrzałem na bilet, czytam William Collins, nauczyciel języka angielskiego. Cóż to za farsa? Przecie chyba Wokulski nie będzie uczył się po angielsku. Wszystko jednak zrozumiałem, gdy na drugi dzień przyszły telegramy o zamachu Hödla. Albo inna znajomość, jakaś pani Meliton, która zaszczyca nas wizytami od chwili powrotu Stasia z Bułgarii. Chuda baba, mała, trajkocze jak młyn, a czujesz, że mówi tylko to, co chce powiedzieć. Wpada raz w końcu maja. Jest pan Wokulski? Pewno nie ma, spodziewam się. Wszak mówię z panem Rzeckim, zaraz to zgadłam. Co za piękna neseserka, drzewo oliwkowe. Znam się na tym, niech pan powie panu Wokulskiemu, ażeby mi to przysłał. On wie mój adres, ja żeby jutro około 1:00 był w łazienkach. W których, przepraszam? Spytałem, oburzony jej zuchwalstwem. Jesteś pan błazen, w królewskich, odpowiada mi ta dama. No i cóż, Wokulski posłał jej neseserkę i pojechał do łazienek. Wróciwszy zaś stamtąd, powiedział mi, że w Berlinie zbierze się kongres dla zakończenia wojny wschodniej. I kongres jest. Taż sama jejmość wpada drugi raz, zdaje mi się 1 czerwca. Ach, woła, cóż to za piękny wazon, z pewnością francuska majolika. Znam się na tym, powiedz pan panu Wokulskiemu, ażeby mi go przysłał i... Tu dodała szeptem i powiedz mu pan jeszcze, że pojutrze około 1:00... Gdy wyszła, rzekłem do Lisieckiego. Załóż się pan, że pojutrze będziemy mieli ważną polityczną wiadomość. Niby 3 czerwca? Odparł śmiejąc się. Proszę sobie jednak wyobrazić nasze miny, kiedy przyszedł telegram donoszący o zamachu Nobilinga w Berlinie. Ja myślałem, że padnę trupem. Lisiecki od tej pory zaprzestał już nieprzyzwoitych żartów na mój rachunek i co gorsze, zawsze wypytuje mnie o wiadomości polityczne. Zaprawdę, strasznym nieszczęściem jest wielka reputacja. Ja bowiem od chwili, kiedy Lisiecki zwraca się do mnie jako do poinformowanego, straciłem sen i resztę apetytu. Cóż dopiero musi się dziać z moim biednym Stachem, który utrzymuje ciągłe stosunki z tym panem Collinsem i z tą panią Melitonową? Boże miłosierny, czuwaj nad nami. Już kiedym się tak rozgadał, dalibóg robi się plotkarzem, więc muszę dodać, że i w naszym sklepie panuje jakiś niezdrowy ferment. Oprócz mnie jest 7 subiektów. Czy kiedy marzył o czymś podobnym stary Mincel? Ale nie ma jedności. Klein i Lisiecki, jako dawniejsi, trzymają tylko ze sobą. Resztę zaś kolegów traktują w sposób, nie powiem, pogardliwy, ale trochę z góry. Trzej zaś nowi subiekci, galanteryjny, metalowy i gumowy, znowu tylko ze sobą się wdają, są sztywni i pochmurni. Wprawdzie poczciwy Zięba, chcąc ich zbliżyć, biega od starych do nowych i ciągle im coś perswaduje, ale Nieborak ma tak nieszczęśliwą rękę, że antagoniści po każdej próbie godzenia krzywią się na siebie jeszcze szkaradniej. Może gdyby nasz magazyn, z pewnością jest to magazyn, a w dodatku pierwszorzędny magazyn, otóż gdyby on rozwijał się stopniowo, gdybyśmy co rok przybierali po jednym subiekcie, nowy człowiek wsiąknąłby między starych i istniałaby harmonia. Ale jak od razu przybyło 5 ludzi świeżych, jak jeden drugiemu często gęsto wchodzi w drogę, bo w tak krótkim czasie nie można ani towarów należycie uporządkować, ani każdemu określić sfery jego obowiązków, jest naturalnym, że muszą wyradzać się niesnaski. No ale co ja mam się wdawać w krytykę czynności pryncypała i jeszcze człowieka, który ma więcej rozumu aniżeli my wszyscy? W jednym tylko punkcie godzą się starzy i nowi panowie, a nawet pomaga im zięba, oto jeżeli chodzi o dokuczenie siódmemu naszemu subiektowi, szlangbaumowi. Ten szlangbaum, znam go od dawna, jest mojżeszowego wyznania, ale człowiek porządny. Mały, czarny, zgarbiony, zarośnięty, słowem 3 groszy nie dałbyś za niego, kiedy siedzi za kantorkiem, ale niech no gość wejdzie. Szlangbaum pracuje w wydziale ruskich tkanin. Chryste eleison, kręci się jak fryga, dopiero co był na najwyższej półce na prawo, już jest przy najniższej szufladzie na środku i w tej samej chwili znowu gdzieś pod sufitem na lewo. Kiedy zacznie rzucać sztuki, zdaje się, że to nie człowiek, ale machina parowa. Kiedy zacznie rozwijać i mierzyć, myślę, że bestia ma ze 3 pary rąk. Przy tym rachmistrz zawołany, a jak zacznie rekomendować towary, podsuwać kupującemu projekta, odgadywać gusta, wszystko niezmiernie poważnym tonem, to słowo honoru daje, że Mraczewski w kąt. Szkoda tylko, że jest taki mały i brzydki. Musimy mu dodać jakiego głupiego, a przystojnego chłopaka za pomocnika dla dam. Bo wprawdzie z ładnym subiektem damy dłużej siedzą, ale za to mniej grymaszą i mniej się targują. Swoją drogą, niechaj nas Bóg zachowa od damskiej klienteli. Ja może dlatego nie mam odwagi do małżeństwa, że ciągle widuję damy w sklepie. Stwórca świata, formując cud natury, zwany kobietą, z pewnością nie zastanowił się, jakiej klęski narobi kupcom. Otóż Szlangbaum jest w całym znaczeniu porządnym obywatelem, a mimo to wszyscy go nie lubią, gdyż ma nieszczęście być starozakonnym. W ogóle, może od roku, uważam, że do starozakonnych rośnie niechęć. Nawet ci, którzy przed kilkoma laty nazywali ich Polakami mojżeszowego wyznania, dziś zwą ich Żydami. Zaś ci, którzy niedawno podziwiali ich pracę, wytrwałość i zdolności, dziś widzą tylko wyzysk i szachrajstwo. Słuchając tego, czasem myślę, że na ludzkość spada jakiś mrok duchowy, podobny do nocy. W dzień wszystko było ładne, wesołe i dobre, w nocy wszystko brudne i niebezpieczne. Tak sobie myślę, ale milczę, bo cóż może znaczyć sąd starego subiekta wobec głosu znakomitych publicystów, którzy dowodzą, że Żydzi krwi chrześcijańskiej używają na mace i że powinni być w prawach swoich ograniczeni? Nam kule nad głowami inne wyświstywały hasła. Pamiętasz, Katz? Taki stan rzeczy w osobliwy sposób oddziaływa na Szlangbauma. Jeszcze w roku zeszłym człowiek ten nazywał się Szlangowskim, obchodził Wielkanoc i Boże Narodzenie i z pewnością najwierniejszy katolik nie zjadał tyle kiełbasy, co on. Pamiętam, że gdy raz w cukierni zapytano go: nie lubisz pan lodów, panie Szlangowski? Odpowiedział: lubię tylko kiełbasę, ale bez czosnku. Czosnku znieść nie mogę. Wrócił z Syberii razem ze Stachem i doktorem Schumannem, i zaraz wstąpił do chrześcijańskiego sklepu, choć Żydzi dawali mu lepsze warunki. Od tej też pory ciągle pracował u chrześcijan i dopiero w roku bieżącym wymówili mu posadę.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Jestem.
1: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W początkach maja pierwszy raz przyszedł do Stacha z prośbą. Był bardziej skurczony i miał czerwieńsze oczy niż zwykle. Stachu? Rzekł pokornym głosem. Utonę na nalewkach, jeżeli mnie nie przygarniesz. Dlaczego żeś od razu do mnie nie przyszedł? Spytał Stach. Nie śmiałem. Bałem się, żeby nie mówili o mnie, że Żyd musi się wszędzie wkręcić. I dziś nie przyszedłbym, gdyby nie troska o dzieci. Stach wzruszył ramionami i natychmiast przyjął szlangbauma z pensją 1500 rubli rocznie. Nowy subjekt od razu wziął się do roboty, a w pół godziny później mruknął Lisiecki do Kleina. Co tu u diabła tak czosnek zalatuje, panie Klein? Zaś w kwadrans później, nie wiem już z jakiej racji, dodał, jak te kanalie Żydy cisną się na krakowskie przedmieście. Nie mógłby to parch jeden z drugim pilnować się na Lewek albo Świętojerskiej? Szlangbaum milczał, tylko drgały mu czerwone powieki. Szczęściem obie te zaczepki słyszał Wokulski. Wstał od biurka i rzekł tonem, którego co prawda nie lubię, panie Lisiecki, pan Henryk Szlangbaum był moim kolegą wówczas, kiedy działo mi się bardzo źle. Czybyś więc pan nie pozwolił mu kolegować ze mną dziś, kiedy mam się trochę lepiej? Lisiecki zmieszał się, czując, że jego posada wisi na włosku. Ukłonił się, coś mruknął, a wtedy Wokulski zbliżył się do Szlangbauma i uściskawszy go powiedział: kochany Henryku, nie bierz do serca drobnych przycinków, bo my tu sobie po koleżeńsku wszyscy docinamy. Oświadczam ci także, że jeżeli opuścisz kiedy ten sklep, to chyba razem ze mną. Stanowisko Szlangbauma wyjaśniło się od razu. Dziś mnie prędzej coś powiedzą, ba, nawet zwymyślają, aniżeli jemu. Ale czy wynalazł kto sposób przeciw półsłówkom, minom i spojrzeniom? A to wszystko truje biedaka, który mi nieraz mówi wzdychając: ach, gdybym się nie bał, że mi dzieci zżydzieją, jednej chwili uciekłbym stąd na nalewki. Bo dlaczego, panie Henryku, spytałem go, raz się do licha nie ochrzcisz? Zrobiłbym to przed laty, ale nie dziś. Dziś zrozumiałem, że jako Żyd jestem tylko nienawistny dla chrześcijan, a jako Meches byłbym wstrętny i dla chrześcijan, i dla Żydów. Trzeba przecie z kimś żyć. Zresztą, dodał ciszej, mam 5 dzieci i bogatego ojca, po którym będę dziedziczyć. Rzecz ciekawa. Ojciec Szlangbauma jest lichwiarzem, a syn, ażeby od niego grosza nie wziąć, bieduje po sklepach jako subjekt. Nieraz we cztery oczy rozmawiałem o nim z Lisieckim. Za co, pytam, prześladujecie go? Wszakże on prowadzi dom na sposób chrześcijański, a nawet dzieciom urządza choinkę. Bo uważa, mówi Lisiecki, że korzystniej jadać macę z kiełbasą, aniżeli samą. Był na Syberii, narażał się. Dla geszeftu nazywał się też Szlangowskim, a teraz znowu Szlangbaumem, kiedy jego stary ma astmę. Kpiliście, mówię, że stroi się w cudze pióra, więc wrócił do dawnego nazwiska. Za które dostanie ze 100 000 rubli po ojcu, odparł Lisiecki. Teraz i ja wzruszyłem ramionami i umilkłem. Źle nazywać się Szlangbaumem, źle Szlangowskim, źle być Żydem, źle Mechesem. Noc zapada, noc, podczas której wszystko jest szare i podejrzane. A swoją drogą Stach na tym cierpi. Nie tylko bowiem przyjął do sklepu Szlangbauma, ale jeszcze daje towary żydowskim kupcom i paru Żydków przypuścił do spółki. Nasi krzyczą i grożą, ale nie jego straszyć. Zaciął się i nie ustąpi, choćby go piekli w ogniu. Czym się to wszystko skończy, Boże miłosierny? Ale... Ciągle odbiegając od przedmiotu, zapomniałem kilku bardzo ważnych szczegółów. Mam na myśli Mraczewskiego, który od pewnego czasu albo krzyżuje mi plany, albo wprowadza w błąd świadomie. Chłopak ten otrzymał u nas dymisję za to, że w obecności Wokulskiego trochę zwymyślał socjalistów. Później jednakże Stach dał się ubłagać i zaraz po Wielkiej Nocy wysłał Mraczewskiego do Moskwy, podwyższając mu nawet pensję. Nie przez jeden wieczór zastanawiałem się nad znaczeniem owej podróży czy zsyłki. Lecz gdy po 3 tygodniach Mraczewski przyjechał stamtąd do nas wybierać towary, natychmiast zrozumiałem plan Stacha. Pod fizycznym względem młodzieniec ten niewiele się zmienił. Zawsze wygadany i ładny, może cokolwiek bledszy. Mówi, że Moskwa mu się podoba, a nade wszystko tamtejsze kobiety, które mają mieć więcej wiadomości i ognia, ale za to mniej przesądów aniżeli nasze. Ja także, póki byłem młody, uważałem, że kobiety miały mniej przesądów aniżeli dziś. Wszystko to jest dopiero wstępem. Mraczewski bowiem przywiózł ze sobą 3 bardzo podejrzane indywidua, nazywając ich prykaszczykami. I całą pakę jakichś broszur. Owi prykaszczykowie mieli niby coś oglądać w naszym sklepie, ale robili to w taki sposób, że nikt ich u nas nie widział. Włóczyli się po całych dniach i przysiągłbym, że przygotowywali u nas grunt do jakiejś rewolucji. Spostrzegłszy jednak, że mam na nich zwrócone oko, ile razy przyszli do sklepu, zawsze udawali pijanych, a ze mną rozmawiali wyłącznie o kobietach, twierdząc wbrew Mraczewskiemu, że Polki to sama prelest, tylko bardzo podobne do Żydówek. Udawałem, że wierzę wszystkiemu, co mówią, i za pomocą zręcznych pytań przekonałem się, iż najlepiej znane im są okolice bliższe Cytadeli. Tam więc mają interesa. Że zaś domysły moje nie były bezpodstawnymi, dowiódł fakt, iż owi prykaszczykowie zwrócili nawet na siebie uwagę policji. W ciągu 10 dni, nic więcej, tylko 3 razy odprowadzano ich do cyrkułów. Widocznie jednak muszą mieć wielkie stosunki, ponieważ ich uwolniono. Kiedym zakomunikował Wokulskiemu moje podejrzenia co do prykaszczyków, Stach tylko uśmiechnął się i odparł: to jeszcze nic. Z czego wnoszę, że Stach musi być grubo zaawansowany w stosunkach z nihilistami. Proszę sobie jednak wyobrazić moje zdziwienie, kiedy zaprosiwszy raz Kleina i Mraczewskiego do siebie na herbatę, przekonałem się, że Mraczewski jest gorszym socjalistą od Kleina. Ten Mraczewski, który za wymyślanie na socjalistów stracił u nas posadę. Ze zdumienia przez cały wieczór nie mogłem ust otworzyć, tylko Klein cieszył się po cichu, a Mraczewski rozprawiał. Jak żyje, nie słyszałem nic równego. Młodzieniec ten dowodził mi, przytaczając nazwiska ludzi, podobno bardzo mądrych, że wszyscy kapitaliści to złodzieje, że ziemia powinna należeć do tych, którzy ją uprawiają, że fabryki, kopalnie i maszyny powinny być własnością ogółu, że nie ma wcale Boga ani duszy, którą wymyślili księża, aby wyłudzać od ludzi dziesięcinę. Mówił dalej, że jak zrobią rewolucję, on z 3 prykaszczykami, to od tej pory wszyscy będziemy pracowali tylko po 8 godzin, a przez resztę czasu będziemy się bawili, mimo to zaś każdy będzie miał emeryturę na starość i darmo pogrzeb. Wreszcie zakończył, że dopiero wówczas nastanie raj na ziemi, kiedy wszystko będzie wspólne. Ziemia, budynki, maszyny, a nawet żony. Ponieważ jestem kawalerem, nazywają mnie nawet starym, i piszę ten pamiętnik bez obłudy, przyznam więc, że mi się ta wspólność żon trochę podobała. Powiem nawet, że nabrałem niejakiej życzliwości dla socjalizmu i socjalistów. Po co oni jednak koniecznie chcą robić rewolucję, kiedy i bez niej ludzie miewali wspólne żony? Tak myślałem, ale tenże sam Mraczewski uleczył mnie ze swoich teorii, a zarazem bardzo pokrzyżował moje plany. Nawiasowo powiem, że serdecznie chcę, ażeby się Stach ożenił. Gdyby miał żonę, nie mógłby tak często naradzać się z Collinsem i panią Meliton, a gdyby jeszcze przyszły dzieci, może zerwałby wszystkie podejrzane stosunki. Bo co to, żeby taki człowiek jak on, taka żołnierska natura, żeby kojarzył się z ludźmi, którzy bądź jak bądź nie występują na plac z bronią przeciw broni. Węgierska piechota i wreszcie żadna piechota nie będzie strzelać do rozbrojonego przeciwnika. Ale czasy zmieniają się.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Radio Pogoda w niedzielę, za chwilę zaczynamy audycję Płyta na lata. Asia Kruk zapraszam, a teraz wiadomości.
8: 12 osób nie żyje, to bilans ofiar w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pożarze skansenu w Sanoku spłonął zabytkowy kościół. 14 już we wrześniu dostaną emeryci, nic nie muszą robić, wystarczy poczekać.
1: Radio Pogoda, wiadomości o 10:00.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
9: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
8: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wraz z wyposażeniem uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto.

0: bluesowej, stworzycielem polskich muzycznych gwiazd, które przez dekady i właściwie do dzisiaj możemy podziwiać na firmamencie polskiej muzyki. Ale mi się powiedziało. Proszę Państwa, przed Państwem zespół Czerwono-Czarni z legendarnym dziś albumem Czerwono-Czarni i Ani mi się śni.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Do 14 w dzisiejszej Płycie na lata cieszymy się Czerwono-Czarnymi i ich pierwszą płytą z 1966 roku. Państwo powiedzą, ale przecież grupa powstała dużo wcześniej. Owszem, mają Państwo rację, ale no już wyjaśniam. W 1960 roku, gdzieś w połowie lipca, w klubie studentów Wybrzeża Jacques w Gdańsku spotkało się kilku młodych panów. To znaczy, spotykali się już wcześniej w wymienionym ośrodku kultury i miejscu spotkań studentów i sączyli, no powiedzmy, herbatkę ze szklanek ze spodyczkami. No ale wtedy się spotkali i założyli zespół. Dlaczego? Bo chcieli zagrać koncert. A dyrekcja przybytku kultury wymagała formalności, czyli między innymi oficjalnego charakteru grupy i nazwy tej grupy. Do tej jeszcze dojdziemy. Najpierw skład. Kto pojawił się na owym spotkaniu? Do dzisiaj na ten temat krążą legendy i spory. Ja główne sprawstwo jednak przypisywałabym Franciszkowi Walickiemu, który, jak wiemy z historii polskiej muzyki i Radia Pogoda, maczał swój genialny instynkt w wielu polskich muzycznych przedsięwzięciach. Oprócz pana Walickiego byli tam uczniowie szkoły ekonomicznej, młodzi, wrażliwi muzycy. Przemysław Gwoździowski, saksofonista, tenorowy. Wiesław Bernolak, gitarzysta. Zbigniew Wilk, pianista. Wiesław Damięcki, kontrabasista. I Ryszard Żuk, perkusista. No i jeszcze kilku wokalistów. I kilka tygodni później zagrali swój pierwszy koncert.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: W Radiu Pogoda dzisiaj luz blues i rock and roll. I długi weekend, a jutro powrót do rzeczywistości, no bo będzie poniedziałek. Ale z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami podobno jest łatwiej, tak Państwo mówią. No to zapraszam do rozpoczęcia dnia razem z Radiem Pogoda i pogodnym porankiem. Zygmunt już wróci z Mazur i wejdziemy w poniedziałkową rzeczywistość z szerokimi uśmiechami. Pogodny poranek zaczynamy o 6.
1: Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Reklama.
9: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Album Czerwono-Czarni zespołu o tej samej nazwie zawiera aż 16 utworów i wszystkich posłuchamy dzisiaj do 14. Zanim przyjdzie czas na numer 3, pociągnijmy historię tego pierwszego razu. To znaczy tego fundamentalnego spotkania młodych muzyków ze starym wygą Franciszkiem Walickim, który znany był z tego, że co jakiś czas mówił jakiejś grupie ludzi: załóżcie zespół, ja wam pomogę. I pomagał. I te zespoły potem osiągały szczyty popularności w Polsce i nie tylko. No więc w klubie Żak mamy grupę, która chce być zespołem muzycznym, żeby móc wystąpić na scenie tegoż klubu i dochodzi do pytania, jak się będziemy nazywać. Każdy podaje swoją propozycję, ale wygrywa prostota. Skoro gramy w klubie Żak, a klub w swoim znaku graficznym ma czarny napis Żak na czerwonym tle, to nazwijmy się, no nie zgadną państwo, Czerwono-Czarni oczywiście. To cała tajemnica, choć krążą legendy, że nazwa pochodzi od barw klubów piłkarskich. Proszę nie wierzyć w takie rzeczy. Nie i już. Masz takie same oczy jak ona, śpiewa Toni Kecher. I to tak, że kolana miękną.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

może kilka lat. Bez słowa nagle wstaniesz, jak ona pójdziesz w świat. Obejrzysz się przez ramię, uśmiechniesz jeszcze raz.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Gazeta na Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Czerwono-czarni z albumem Czerwono-czarni zakręcić się w głowie może od tych kolorów, które lata później zresztą zostały przez ekspertów od kolorystyki, są tacy, uznane za zestaw dominujący, informacyjny, wyróżniający się szczególnie. Serio uczyłam się o tym w szkole. Zresztą jak Państwo pójdą do sklepu i patrzą na wywieszki promocji, to jakie tam są kolory? No czerwony albo jakieś jego odmiany i czarny, prawda? Przed nami kolejna piosenka z tego albumu, Sobota to mój dzień. Trudno nie zgodzić się z autorami Marcelą Karszową i Ryszardem Poznakowskim. A jeśli w Państwa głowach już świta pytanie, zaraz, a dlaczego dopiero w 1966 roku została wydana pierwsza płyta zespołu, który powstał w 1960? To proszę koniecznie słuchać dalszej części tej audycji. Odpowiedź padnie już niedługo.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
4: Dziękuję ślicznie. Po ciężkim boju było.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: To już jest ten moment, kiedy zaprezentujemy Państwu najważniejsze wiadomości o godzinie 11, a później wracamy do naszej audycji Płyta na lata.
14: 12 turystów nie żyje, 7 walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Kwalnińskiej w meczu turnieju rangi 1000.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Meczugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
16: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
14: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła. Pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
17: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta – Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie Dniepropetrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
14: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Poprackim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popracki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała z Hiszpanką Christiną Buxą i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 na twardych kortach w Cincinnati. To pierwsze wygrane spotkanie w karierze 24-letniej Polki w zawodach tej rangi. Dziś również od drugiej rundy do gry przystępuje broniąca tytułu Iga Świątek, która wieczorem zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emilianą Arango. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena Tymoszenko.

0: Pogoda.
1: Dziś bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a nawet

0: dopiero dzień, a ja Państwu towarzyszę razem z czerwono-czarnymi i sandwiczem. Czy sandwiczem. To utwór instrumentalny, skomponował go Zbigniew Bizoń i ma w sobie wiele zadymionego wieczoru w muzycznym klubie. Sami Państwo posłuchają, ale tytuł wyjątkowo śniadaniowy.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Album Czerwono-Czarni. A my wróćmy do tego pierwszego koncertu w klubie Jacques, no bo w sumie ta impreza była powodem założenia zespołu Czerwono-Czarni. W komunistycznej Polsce, jak ktoś chciał występować, to musiał no nie tylko zdać egzamin na artystę, ale też się nazwać, określić, zdobyć potrzebne kwity i dopiero na scenę i potem do kasy. No i czasem po sławę. No więc na tym pierwszym koncercie, oprócz muzyków, których wymieniałam godzinę temu, występowali też wokaliści Marek Tarnowski, Michał Burano, Andrzej Jordan i Janusz Godlewski. Sami mężczyźni. Właściwie to chłopcy, nastolatkowie. A Michał Burano miał jedynie 15 lat. A co śpiewali? Amerykańskie rock'n'rolle, między innymi tę piosenkę. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid. No ale to było 2 lata przed wejściem w życie hasła Polska młodzież śpiewa polskie piosenki. Choć już wtedy Polska Kronika Filmowa informowała.
2: Na estradzie najmłodsi piosenkarze amatorzy. Ozdobą wieczoru był zespół Czerwono-Czarnych. Grali, akompaniowali, śpiewali. Od Elvisa Presleya do Paula Anki. Szkoda tylko, że wszystko po angielsku. A przecież Polacy nie gęsi.
1: A przed nami kolejna już polska piosenka z płyty Czerwono-Czarni. 4 maki.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: wiem jak państwo, ale ja się wzruszam, kiedy słyszę, jak co tydzień w Radiu Pogoda ktoś wygrywa 2000 zł. Tak było w piątek.
1: 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I gratulacje dla pani Eweliny również.
3: Dziękuję.
1: Czy już pan wie, panie Przemku, na co przeznaczy swoją wygraną?
2: Jest końcówka wakacji, więc pewnie na jakiś szybki last minute. Ale jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie.
1: Okej, okay. Niech się w takim razie te pieniądze zamienią w piękne wspomnienia i o wakacjach, i o tym zwycięskim udziale w naszej zabawie, Fundusz Wczasów Pogodowych.
2: Dziękuję serdecznie.
0: A od jutra nowe otwarcie, 8. tydzień zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych, na które państwo sobie pojadą z dofinansowaniem od Radia Pogoda. Albo wygrają fajne gadżety radia. W każdym razie nie ma strat, można tylko zyskać. Proszę dać sobie szansę i zgłosić się do zabawy na stronie www.radiopogoda.pl.
4: Autopromocja.
5: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
6: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
5: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Uwaga!

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Miasta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Dzisiaj mamy na tapecie album Czerwono-Czarni zespołu Czerwono-Czarni, grupy z Gdańska, z klubu Żak, który działa do dzisiaj. Ale już nie przy ulicy Wały Jagiellońskiej, tylko przy Grunwaldzkiej na Wrzeszczu. Tak, dobrze Państwo kojarzą Wały Jagiellońskie. Tak, Gdańsk to prawdziwa wylęgarnia talentów. I sama grupa Czerwono-Czarni była taką wylęgarnią czy inkubatorem, ale o tym pomówmy sobie później. Teraz słuchamy piosenki Ten pierwszy dzień, śpiewa Toni Kecher.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Pogoda na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Czy krasnoludki są na świecie? To jest kolejna piosenka z albumu Czerwono-Czarni, który gramy Państwu dzisiaj w całości w Radiu Pogoda. Słowa napisał Krzysztof Dzikowski, muzykę Henryk Zomerski specjalnie na tę płytę, a utwór na albumie zaśpiewała zadziorna Karin Stanek. Po 12 trzeba będzie wyjaśnić, dlaczego Czerwono-Czarni mieli tyle wokalistek i wokalistów. To nie dlatego, że byli niefajni i mieli dużą rotację współpracowników, jak to dzisiaj bywa w większych czy mniejszych firmach. Wręcz przeciwnie, proszę Państwa. O tym po południu w Radiu Pogoda, a za moment urocza piosenka o krasnoludkach. Jakby Państwo odpowiedzieli na pytanie zawarte w tytule, są te krasnoludki, czy ich nie ma?
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk. Radio Pogoda.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
14: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
15: Została ostatnia reklama.
16: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Powierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
0: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
12: Radio Pogoda, właśnie mija południe. Czas na wiadomości, a później wracamy do najpiękniejszych melodii płyty na lata.
13: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorje. O czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
15: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
14: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
13: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru. Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topr w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście, między innymi na Giewont i Rysy. Ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4000 nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji.

0: Pogoda.
1: Dziś gorąco, szczególnie na południu, do 34 stopni w centrum, też ciepło, do 30 stopni najchłodniej na północy, na Pomorzu od 21 do 24 stopni, a nad samym morzem od 19 do 21. Na południowym wschodzie dziś najwięcej słońca, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu.

Asia Kruk, dzień dobry i od razu gramy czerwono-czarnych. Konkretnie kompozycję Ryszarda Poznakowskiego do słów Janusza Kondratowicza. Ja się wzruszam przy tej piosence, bo mimo, że powstała znacznie wcześniej niż ja powstałam, jakoś tak bardzo mnie dotyka osobiście.

0: Gazeta na Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Cała płyta czerwono-czarni, czerwono-czarnych dzisiaj wybrzmiewa w Radiu Pogoda. Mam nadzieję, że słuchanie daje Państwu tyle przyjemności, co mi jej prezentowanie. Przed nami piosenka Za kółkiem w wykonaniu Kasi Sobczyk i tu się zatrzymajmy. No bo czerwono-czarni to kilkanaścioro wokalistek i wokalistów, którzy wcale nie następowali jedno po drugim. Czasem na koncertach i płytach pojawiali się równocześnie, bo grupa czerwono-czarni, proszę Państwa, to był inkubator. To oni w pierwszej połowie lat 60. realizowali konkurs młodych talentów, gdzie zgłaszały się potencjalne gwiazdy. Muzycy przesłuchali tysiące kandydatów, a gra toczyła się o wysoką stawkę, bo o nagrywanie płyt i koncertowanie z wtedy już bardzo popularnym zespołem. Takie konkursy wygrywali Karin Stanek, Helena Majdaniec, Kasia Sobczyk, Wojciech Gąsowski, Krzysztof Klęczon, Czesław Niemen, Maciej Kosowski. Tak, tak, pośpiewali z czerwono-czarnymi, potem odchodzili na swoje i robili przecież wielkie kariery. I dlatego też złego słowa nie powiem na dzisiejsze talent show. Choć mogłabym, ale jak sobie uświadomimy, że to się działo w Polsce już 60 lat temu, to jakoś tak no nie uchodzi tak krytykować.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

Jakie państwo mają plany na niedzielne popołudnie? No tak, tak, oczywiście, wiem, znaczna część Polski będzie spędzać czas na powrotach z długiego weekendu. Ja tylko tak przypominam, że aplikacja do słuchania Radia Pogoda świetnie działa. Najpiękniejsze melodie łagodzą nastroje nawet w największym korku. A jeszcze można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Polecam się, przynajmniej do 14.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto
3: Aflofarm.
4: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Kobieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Na płycie Czerwono-Czarni, nagranej w 1966 roku, znalazła się piosenka 300 tysięcy gitar. A jest to utwór wyjątkowy, proszę Państwa, bo mówi, że radio jest ważne i trzeba go słuchać. To znaczy, ja go tak odbieram. I zacytuję. Z początku było nas bardzo mało, jak dobrych rymów w piosence. Chłopcy, dziewczęta, radio podało, że jest nas już 300 tysięcy. Chłopcy, dziewczęta, któż nam się oprze, aż trudno dać temu wiarę. Właśnie sprzedano, radio podało 300-tysięczną gitarę. Słowa do piosenki pisał m.in. Wojciech Młynarski i uważam, że to słychać. Piosenka powstała w 1965 roku i z miejsca stała się hymnem pokolenia młodych ludzi w PRL, którzy zapragnęli grać na gitarach, tworzyć własną, nowoczesną muzykę. No i wtedy wszyscy, ale to wszyscy bez wyjątku, słuchali radia.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Na płycie Czerwono-Czarni z 1966 roku królują szybkie, big beatowe i rytm and bluesowe rytmy, ale ta, która przed nami jest inna. Piosenkę Mały Książę śpiewa Kasia Sobczyk i bardzo podoba mi się, że jest to takie bezpretensjonalne. Po prostu odpowiada historię, bez chórków, bez ozdobników, z niewielkim takim instrumentarium. No genialnie po prostu. Lubię takie śpiewanie i taką muzykę. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie wokalnych popisów artystek, których nie będę wymieniać z nazwiska. No to, jak zaśpiewała Kasia Sobczyk, jest tym bardziej cenne. Małego Księcia posłuchamy za moment w Radiu Pogoda.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocha.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
17: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
18: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
19: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
20: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy, a wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian!
1: Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie. Po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
8: Mega,
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Została ostatnia reklama.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
14: Słuchają państwo Radia Pogoda, jest 13:00, pora na wiadomości, a później jeszcze godzina audycji, która nazywa się Płyta na lata.
15: 5 Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. W informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
16: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
17: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
16: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i dwóch kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1:00 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
15: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięcia jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20:00. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
18: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza. Przy użyciu m.in. dronów oraz psów osób tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
15: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.
9: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
15: Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Tokio.

0: Pogoda.
1: Najsłoneczniej dziś na południowym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze trochę słońca, trochę chmur i możliwe cały czas przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie z gradem. Najchłodniej dziś na Pomorzu od 21 do 24 stopni, w centrum do 30, na południu do 34.

0: na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Asia Kruk, dzień dobry w Radiu Pogoda. Przed nami ostatnia godzina i ostatnie cztery piosenki z pierwszej długo grającej płyty zespołu Czerwono-Czarni. Pierwsza z nich to manifest nowoczesności, a może i buntu młodzieży pierwszej połowy lat 60., czyli Tato, kup mi dżinsy. Państwo wspominają te swoje pierwsze wycieruchy teraz, a ja się pokuszę o konkluzję, że właściwie młodzież z lat 60. niewiele różni się od młodzieży z lat 20. XXI wieku. Chcą się buntować i być niezależni, ale za pieniążki rodziców. I tutaj trochę mrugam oczkiem, a trochę nie.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Kopyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Wielka historia, wielki zespół i wielkie gwiazdy. Chyba każdy artysta, który przewinął się przez grupę Czerwono-Czarni, wspomina to jako szkołę życia, ale ciepło i z przyjemnością. No w każdym razie innych głosów nie słyszałam. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego grupa, która zawiązała się w 1960 roku, pierwszą płytę wydała 6 lat później. Filary zespołu mówią, że po prostu byli tak zarobieni, a poza tym tak popularni, a poza tym wydawali tyle mini płyt, czyli takich z czterema piosenkami, singli, pocztówek i innych form, że właściwie nie było im to potrzebne. I to jest też wyjątkowe myślenie, bo generalnie każdy zespół jak najmocniej prze do wydania tego pierwszego albumu, ale nie Czerwono-Czarni. Nie wiadomo, ile konkretnie czasu zajęły nagrania

0: albumu w studiu Państwowego Wydawnictwa Polskie Nagrania Muza w Warszawie, ale muzycy wspominają o kilku dniach, no ale nie więcej niż 5. I jedną z zarejestrowanych wtedy piosenek była To nie grzech, śpiewa Kasia Sobczyk.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

Do 14 słuchamy albumu Czerwono-Czarni, potem niedziela jakoś zleci, a od jutra to już chyba pełną parą ruszą przygotowania do nowego roku szkolnego. Czy nie powinnam o tym mówić? No ale z drugiej strony druga połowa sierpnia zobowiązuje. W każdym razie proszę zacząć ten tydzień z najpiękniejszymi melodiami i pogodnym porankiem w Radiu Pogoda. U nas ciągle wakacje na całego, bo do końca sierpnia rozwiązują Państwo pogodną krzyżówkę. Codziennie po 8 i dostają Państwo fajne nagrody. Poproszę słuchać i wygrywać.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Czerwono-Czerni na pierwszym albumie z 1966 roku zamieścili dwa utwory instrumentalne. Pierwszy z nich, Sandwich, zaprezentowałam zaraz po godzinie 11, a przed nami drugi, Lot Trzmiela, Rimskiego-Korsakowa w wersji bardzo nowoczesnej. I uważam, że to jest po prostu pyszne. No, zachwyca mnie ta interpretacja. Tak można podawać klasykę. Minuta i 30 sekund wirtuozerii.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Dieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: 4 godziny, 15 utworów i zleciało. No ale przed nami jeszcze jedna piosenka z pierwszej płyty długogrającej zespołu Czerwono-Czarni. Państwo przez cały program dzwonili z prośbą o 20-latki, o 17 milionów, o Pod papugami. Nie odpowiadałam na te prośby i nie odpowiadam, bo to inny czas Czerwono-Czarnych, inni wokaliści. Dzisiaj prezentujemy tę pierwszą płytę, na której ostatnim utworem jest Jestem ciągle sama w wykonaniu Karin Stanek. Podobno to właśnie tę wokalistkę Czerwono-Czarnych publiczność koncertowa lubiła najbardziej, bo dziewczyna była jak na tamte czasy niezwykle bezpośrednia. Nigdy nie odmawiała autografu, uścisku, a nawet buziaka. Za chwilę gramy, a ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Kolejna płyta na lata za tydzień. Album Skaldów zaprezentuje Państwu Monika Tarka. A my słyszymy się jutro o świcie. Asia Kruk, do usłyszenia.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: została ostatnia reklama.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

Moja mama chora, poszła do doktora. Tato wraca wciąż późno do domu, a...

Tylko przyjdź, tylko przyjdź, bo tak smutno mi. Jurek na angielskim, Tomek na francuskim, Piesiek na gitarze w zespole gra. Aha! Randkę ma dziś Zosia, tknie

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
8: Mega,
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Została ostatnia reklama.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
14: Po wypadku autokaru na Węgrzech premier wysyła specjalny samolot rządowy. Policja szuka sprawcy podstrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ledwo wygrała turniej, już zaczyna nowy. Iga Świątek dziś gra w Cincinnati.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalny rządowy samolot poleci na Węgry po polskich pielgrzymów po tragicznym wypadku autokaru. 12 osób zginęło, kilka jest w stanie ciężkim. Reszta z 59-osobowej załogi, które podróżowały do Medjugorje, pozostaje w szpitalu. Szymon Kępka śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie.
15: Wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, informuje premier Donald Tusk, który potwierdza wysłanie rządowego samolotu po polskich pielgrzymów. Na miejscu jest także udzielana pomoc konsularna. Andrzej Osiak z MSZ.
16: Nasi dyplomaci pomagają, jeśli pojawia się bariera językowa. Wiem również, że przedstawiciele naszej Polonii zaangażowali się w pomoc, między innymi z okolic Egeru.
15: Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
14: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krośnie. Węgierska policja już teraz prowadzi przesłuchania, które mają wykazać okoliczności wypadku. 5 osób zginęło w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Celem wojsk agresora były obwody zaporoski, dniepropietrowski, doniecki i chersoński. Mer Kijowa Witalij Kliszko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W wyniku rosyjskiego ataku 3 osoby zostały ranne. Po postrzeleniu kobiety w podpoznańskim Swarzędzu trwa obława. Wczoraj po południu kobietę odnalazł przypadkowy przechodzień, mówi sierżant Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
17: Policjanci odebrali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Prawdopodobnie sprawca użył broni czarnoprochowej.
14: Kobieta w ciężkim stanie od wczoraj przebywa w szpitalu. Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Poszukiwania napastnika prowadzone są na razie na lądzie, wodzie i z powietrza. Policjanci używają także dronów i korzystają z pomocy psów tropiących. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto nie ma czasu na odpoczynek. Za 4 godziny gra mecz w amerykańskim Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie w drugiej rundzie kolumbijska kwalifikantka Emiliana Arango.

0: Pogoda.
1: Na południowym wschodzie dziś najwięcej słońca, na pozostałym obszarze trochę słońca, trochę chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Możliwe dziś są także burze. Na termometrach temperatury zróżnicowane. W Trójmieście 22 stopnie, w Wielkopolsce 23, na Dolnym Śląsku 29, na Mazowszu 31, a na Podkarpaciu do 34.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów. Coraz góry krzyknie. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę, a artykuły Wizir kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No
17: i
16: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mega,
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Minuta ciszy i opuszczenie flagi po tragedii autokaru na Węgrzech. Miliony złotych na przygotowanie i odrestaurowanie schronów. Poważny lifting przeszła także hala targowa w Gdańsku. Teraz turyści i mieszkańcy mogą tam spędzić bardzo miły czas.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. To wszystko w związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech. Poszkodowani to 2 osoby z Małopolski, reszta z Podkarpacia. To najnowsze informacje o pielgrzymach, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar. 12 osób w tym wypadku zginęło. 5 jest w ciężkim stanie. Reszta osób z 59 polskich obywateli nadal jest pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
11: Wojewoda podkarpacka apeluje też do samorządów o ograniczenie w ciągu najbliższych 3 dni organizacji wydarzeń publicznych. W całej Polsce trwa przegląd i przygotowywanie schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryla.
14: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
11: Dla przykładu Łódź dostała na to ponad 9 milionów i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować. Mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska.
15: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób, światłem, grą cieni.
11: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje.

0: Pogoda.
1: Deszcz na zachodzie kraju, ale i tu jeszcze są dziś szanse na przejaśnienia. W pozostałej części kraju pogodnie do końca dnia. Jutro burze i opady deszczu na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Do 19 stopni jutro na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Autopromocja.
1: Mango. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie. Po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też. To poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Została ostatnia reklama.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.

0: reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z fraszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na fraszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy. Od

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Została ostatnia reklama.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Specjalne samoloty przewiozą poszkodowanych na Węgrzech do Polski. Od jutra taniej na stacjach paliw będzie pakiet obniżek. Marzyli o studiach medycznych i się doczekali. Resort zdrowia zwiększa pulę miejsc na studiach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Zdrowia, poinformował minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Pod uwagę jest też brany scenariusz powrotu samolotem rannych w wypadku autokaru, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wciąż nie wiadomo, czy samolot wyląduje na Jasionce pod Rzeszowem, bo niemal wszyscy poszkodowani turyści pochodzą z Podkarpacia.
14: Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ten samolot wyląduje, natomiast my się przygotowujemy. Prowadzimy rozmowy z szpitalami, jak również przygotowujemy cały system ratownictwa medycznego, czyli zespoły ratowników medycznych. Jeżeli trzeba będzie, to wyślemy karetki pogotowia na lotnisko w Jasionce.
13: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, co najmniej 5 osób jest w stanie poważnym. Już jutro kierowcy zatankują taniej na stacjach paliw. O północy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji i ma dać oszczędność dla kierowców około złotówki na litrze benzyny i diesla, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
15: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
13: Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, olej napędowy 7,37. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy, a za 30 lat może być ich 300 tysięcy.
16: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
13: Do końca dnia pogodnie i ciepło na południowym wschodzie Polski, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro burze i opady prognozowane są na południowym wschodzie Polski, w pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Jutro do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
0: Tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

Sezamy ulic i kolorowych świateł gwiazdy. Nie dla mnie ta noc nad miastem, gdy ciebie nie ma tu przyjdzie, cóż wart jest świat.

0: kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowo opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu?
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją rzucę.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Raz, dwa, trzy.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo. Farm.
4: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
0: Została ostatnia reklama.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
8: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech nie wrócą dziś jeszcze do kraju. Warto poczekać, mówią kierowcy, od jutra taniej na stacjach paliw. Mazurski bocian Krutek żegna się z Polską, obrał kurs na południe.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w szpitalach na miejscu. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł wrócić do Polski. Równocześnie szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie ewakuowanych rannych. Informację o tym przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, bo zdecydowana większość poszkodowanych to mieszkańcy właśnie tego województwa.
9: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
8: Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy. Zginęło 12 osób, około 10 jest poważnie rannych. Najprawdopodobniejszą przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy. Od jutra już taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji i ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.
10: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca i nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji w cieśninie Ormus, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatywny szlak, czyli Bab al-Mandab.
8: Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,41 zł, a olej napędowy 7,37. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który żegna się właśnie z Polską. Rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym informuje Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem się jednak nie żegnamy na stałe. Jego lot do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS.
11: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
8: Do końca dnia pogodnie i ciepło na południowym wschodzie Polski i w centrum, ale na pozostałym obszarze kraju Pogoda już w kratkę, trochę chmur, trochę rozpogodzeń. Burze i opady deszczu prognozowane są na jutro na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie odczuwalne ochłodzenie do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.

0: źle. Kiedyś chmurny i zły,
1: kiedy w oczach masz łzy.

0: Autopromocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie. Po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy.
9: I bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.

0: uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Nastolatek z Polski utonął w Morzu Bałtyckim na zachodzie Litwy. 12 pasażerów nie żyje. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na Węgrzech. Kończy się jarmark dominikański w Gdańsku. Wyjątkowe rękodzieło i pamiątki można kupić jeszcze przez 2 godziny.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Tragiczne informacje z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta wczoraj wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Prawdopodobną przyczyną tragedii był silny prąd, który porwał kąpiące się dzieci. Niestety 17-latek został porwany przez morze. Na greckiej wyspie Salamina pożar doprowadził do śmierci 2 osób, a 4 zostały poparzone w pożarach, które wybuchły dziś na wyspie zamieszkanej przez około 40 tysięcy osób. Wielu mieszkańców i turystów ewakuowano. Osoby z poparzeniami przebywają w szpitalach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ciała 2 ofiar śmiertelnych, których tożsamość nie została jeszcze ustalona, znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie pożar prawdopodobnie wybuchł około południa. Gaszenie ognia utrudniają silne wiatry. Salamina jest położona w odległości kilku kilometrów od Aten i stanowi jedno z ulubionych miejsc odpoczynku mieszkańców greckiej stolicy i wielu zagranicznych turystów. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu, przewrócił się i zginęło 12 pasażerów, a około 10 jest w poważnym stanie. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Krótkim wystąpieniem władz miasta bez części artystycznej zakończył się dziś w Gdańsku 766. jarmark Świętego Dominika. Rezygnacja z widowiska finałowego oraz z występów na przystankach jarmarkowych była wyrazem solidarności z rodzinami ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Podczas 23 dni imprezy na ulicach Śródmieścia działało 700 715 stoiska. Organizatorzy zaplanowali łącznie niemal 300 wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i sportowych. Stoiska jarmarkowe pozostają dziś otwarte jeszcze do 20. Radio
0: Pogoda. Pogoda.
14: Wieczór pogodny na południowym wschodzie kraju, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Do końca dnia występować będą przelotne opady deszczu, a jutro burze i deszcz prognozowane są na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju z kolei bez opadów, ale z ochłodzeniem. Do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
0: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Farm.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witamin B12 i B6.
5: Bezglutenowy.
4: I bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każdy 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktiv.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskim.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry.

0: Mega
1: Marian, co ty robisz?
0: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.

0: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Mega, Marian,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
4: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest Alicja Kobza. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Autorka książki Graficzki. Bardzo żałuję, że Państwo nie mogą zobaczyć chociażby już od razu okładki tej książki. Tutaj odsyłam na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy ją razem z Alicją. Ale tak sobie pomyślałam, patrząc nawet na tę książkę, że to od razu widać po kolorach, że to pisał ktoś, kto również zna się na tym, jak ta grafika powinna wyglądać. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby o tych kobietach, które tworzyły różne rzeczy, napisać?
5: No właśnie, może zacznę właśnie od tego, co sama wspomniałaś, że sama jestem graficzką, czyli to jest dosyć, wydaje mi się, istotna kwestia, jeśli chodzi o tą książkę, że właśnie jest napisana z perspektywy graficzki troszeczkę. Mhm. To znaczy, ja nie jestem badaczką, nie jestem historyczką sztuki, jestem absolwentką Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie. Więc projektowanie graficzne jest czymś, czym ja się zajmuję na co dzień. Myślę, że mogłabym jeszcze chyba tutaj dodać na początku, że książka opowiada o polskich projektantkach grafiki użytkowej, czyli plakacistkach, projektantkach okładek książek, znaków towarowych, grafiki reklamowej, artystek, które tworzyły w okresie, powiedzmy szeroko, PRL-u. Mhm. Między 45 a 89 rokiem życia. Jest to dosyć, w grafice użytkowej, jest to bardzo ciekawy okres w Polsce, ponieważ władze komunistyczne, władzom komunistycznym bardzo zależało na odejściu od elitarności sztuki i też, no powiedzmy, tak upraszczając, grafiki, i dążyły do tego, żeby te ciekawe projekty, książki, ciekawie zaprojektowane plakaty były dostępne i docierały do bardzo szerokich
4: kręgów,
5: mhm. Tak jest, i różnych grup społecznych, więc w książce zobaczymy przepięknie ilustrowane książki o konserwacji ciągnika albo hodowli pieczarek czy przepiórek. Więc był to okres niesamowitego rozkwitu polskiej grafiki użytkowej, a na jej czele, że tak powiem, chyba można powiedzieć, że była i jest w dalszym ciągu Polska Szkoła Plakatu. Polski Plakat, który właśnie często określany jest Polską Szkołą Plakatu, który osiągnął światową sławę. Jest to bardzo, bardzo ciekawy fenomen, który no prawdopodobnie nie zrodziłby się w żadnych innych warunkach niż właśnie w tych polskich tego okresu z gospodarką centralnie sterowaną i ale też tak naprawdę bardzo rozwiniętym państwowym mecenatem. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawy pod tym kątem okres. I ja jako studentka Akademii Sztuk Pięknych znałam bardzo dobrze tradycję tego projektowania, ponieważ moim profesorem był Lech Majewski, to była w jego pracowni, przygotowywałam dyplom. I sam Lech Majewski był uczniem, sam był, jest plakacistą, też o takiej światowej renomie, był uczniem Henryka Tomaszewskiego, czyli no, legendy polskiego plakatu i kogoś, kogo uznaje się za jednego z jej właściwie twórców, no, współtwórcę. Ale jest to na pewno postać niezwykła i mająca ogromne zasługi, jeśli chodzi o polską kulturę, zwłaszcza polski plakat.
4: Można powiedzieć taka trochę sława
5: plakatowa. Tak, tak, zdecydowanie. I to taka światowa. I ja bardzo dobrze znałam tą tradycję, zwłaszcza polskiego plakatu powojennego. Ale jeszcze w czasie studiów nie zwróciłam uwagi, że właściwie znam jedynie nazwiska mężczyzn. Wydawało mi się to czymś zupełnie takim jeszcze w tamtym czasie, a dodam, że dyplom robiłam już jakiś czas temu, bo w 2011 roku, czyli już trochę czasu minęło, ale w czasie, kiedy właśnie ja studiowałam, było to rzeczą dla mnie zupełnie naturalną, że to jest dziedzina, którą się zajmują mężczyźni. I dopiero jakiś czas właśnie po dyplomie natrafiłam na artykuł rozmowy Aleksandry Boćkowskiej z Elżbietą Magner, która się okazała być projektantką znaku logotypu Peweksu. Czyli też takiej już legendarnej, nie wiem, można to nazwać zjawiskiem niemalże, jakąś chyba instytucją, czymś, co no, jeszcze w mojej pamięci jako osoby urodzonej w 1984 roku, ja jeszcze Peweksy pamiętam ze swojego dzieciństwa, jako synonim luksusu i niedostępnych na co dzień dóbr. I Elżbieta Magner, którą miałam okazję poznać, bo była żoną mojego profesora malarstwa, no w moich wspomnieniach była osobą, która nam tam po prostu była żoną malarza, która serwowała nam kawę i ciastka podczas spotkań u niego w mieszkaniu. Czy pracowni. I to mnie zdziwiło bardzo. I w ogóle ta rozmowa też była bardzo ciekawa, bo ona w niej opowiadała o tym, że to mąż był artystą, on się realizował, a jej zadaniem było utrzymanie domu. Nie miała serca brać od niego tego, co on tam zarobił, więc zostawiała mu to, co on zarabiał, przeznaczał sobie na tytoń, a ona jakby wszystko, cała reszta, cała odpowiedzialność spoczywała na jej barkach, przynajmniej tak to przedstawia w tej rozmowie. I to był taki pierwszy moment, kiedy zapaliła mi się taka lampeczka w głowie, że jednak jest jakieś nazwisko kobiety i zaczęłam się zastanawiać, czy ja potrafię właśnie wskazać jakieś inne projektantki, no z dziedziny, którą ja się na co dzień zajmuję, no w innych już zupełnie realiach, w innym zupełnie czasie. Zaczęłam szukać w takich bieżących jakichś publikacjach dotyczących historii grafiki użytkowej, takich powstałych w przeciągu powiedzmy tych ostatnich lat, w latach 2000-90. Pytałam się znajomych też grafików, graficzek praktykujących i też znających się trochę na tej historii projektowania graficznego. No i okazało się, że nagle cisza, to znaczy nikt nie jest w stanie wymienić żadnego nazwiska. W książkach, które przeglądałam, pojawiały się pojedyncze artystki, pojedyncze graficzki, ale to były raczej takie wzmianki. Nie poświęcono im tam więcej uwagi. No i dysproporcja też była ogromna, jeśli chodzi o tą reprezentację właśnie w tych publikacjach historycznych, branżowych. No i tak zaczęłam powoli, na początku po prostu pewna, nazywam to taką czujnością, w sensie uruchomiła się we mnie pewna czujność, to jeszcze się nie nie przerodziło w jakiś konkretny plan, tylko tak zaczęłam sobie trochę tak dla siebie
4: kolekcjonować w głowie trochę te kobiety.
5: Bardziej, trochę tak, trochę właśnie sprawdzać, zaglądać do stopek redakcyjnych, różnych co ciekawszych publikacji, znaczy takich graficznie ciekawszych, które gdzieś czy znajdowałam u różnych osób w bibliotekach spotykałam, czy gdzieś tam w antykwariatach. Ale to na początku było takie przypadkowe bardziej. Mm-hmm. No i gdzieś te nazwiska zaczęły mi się pojawiać. W którymś momencie utworzyłam sobie folder na komputerze. No i tak zaczęłam to zapisywać. I właściwie nawet do końca nie wiem, nie wiem, czy jest jakiś taki przełomowy moment, kiedy ja zaczęłam jakoś tak intensywniej tego szukać. Wydaje mi się, że to się tak działo płynniej. Mhm. Te nazwiska się pojawiały, więc moja ciekawość rosła. Dodam, że właśnie te nazwiska znajdowałam czy w stopkach książek, czy zaczęłam przeglądać jakieś branżowe magazyny dotyczące projektowania graficznego z tamtego okresu. Tam też jakieś pojedyncze nazwiska się zaczęły pojawiać. Z plakatem jest o tyle, jest troszeczkę łatwiej, bo mamy Muzeum Plakatu w Wilanowie, które posiada ogromną kolekcję, więc tam można się zgłosić z prośbą o po prostu takie informacje dotyczące właśnie kobiet, plakatów kobiet, które mają w swoich archiwach. No i oprócz tego plakat też funkcjonuje w takim obiegu kolekcjonerskim, więc jest dosyć dużo stron internetowych, które po prostu prezentują plakaty na sprzedaż. No więc tych nazwisk się robiło coraz więcej. Ja w którymś momencie zaczęłam skupować też po prostu to, co już znalazłam, wydawało mi się atrakcyjne i po prostu dobrze zaprojektowane, to też zaczęłam gromadzić. No i poza tym rosnącym, puchnącym folderem na komputerze zaczęły puchnąć różne kartony z różnymi książkami i drukami, które gromadziłam u siebie w sypialni.
4: No tak, ale bardzo dużą częścią tej książki są też rozmowy właśnie z graficzkami. W jaki sposób ty do nich dotarłaś? Miałaś jakiś taki pomysł, że okej, to teraz biorę telefon,

0: wszystkie. Więc właściwie nikt mi nigdy nie odmówił. Dostawałam dosyć szybko taką informację zwrotną. No i ten okres właśnie pandemii to był ten czas, kiedy ta moja kolekcja znacznie urosła. I po pandemii zdecydowałam się właśnie ten profil uruchomić na Instagramie. Powstał projekt Polish Female Graphic Designers z myślą o tym, żeby dotrzeć do trochę szerszej publiczności niż tylko polskiej. No i tam zaczęłam publikować te rzeczy. I entuzjazm był na tyle duży, że jakoś tak dodało mi to skrzydeł. No i stwierdziłam, że chciałabym zacząć docierać do tych projektantek. Miałam takie poczucie, że takie dosyć chyba intuicyjne. Wiedziałam, że na przykład nie mam co wracać za bardzo na akademię, ponieważ skoro tam się niczego nie dowiedziałam w czasie tylu lat studiów, to że to może nie jest najlepsze miejsce, żeby szukać tych graficzek. I miałam takie poczucie, że ja bardzo chcę jakby dotrzeć do nich i z nimi porozmawiać i dowiedzieć się od nich jak najwięcej. I pierwszą graficzką, do jakiej dotarłam, była Romana Ślubowska, pracująca przez 30 lat w państwowym wydawnictwie rolniczym i leśnym. Udało mi się stosunkowo łatwo do niej dotrzeć, bo jej córka prowadziła profil na Instagramie jej poświęcony, gdzie tam raz na jakiś czas wrzucała czy to jakieś jej obrazy z plenerów, czy czasami też jakąś okładkę. A jej nazwisko się pojawiło, bo jedną z pierwszych książek w mojej kolekcji był przewodnik łąkarski właśnie z okładką przed nią zaprojektowany i to w ogóle był pierwszy post tak naprawdę mój w mediach społecznościowych, więc miałam takie poczucie, że wszystko się jakoś odpowiednio łączy.
1: Że tu trzeba zacząć.
0: Tak. I nagle się okazało, że to było po prostu bardzo proste. To znaczy ja napisałam wiadomość na Instagramie, dostałam odpowiedź z numerem telefonu i chwilę później już dzwoniłam i dwa dni później już siedziałam u pani Romany na herbacie, rozmawiając z nią o pracy. To był chyba 2021 rok, jeśli dobrze pamiętam. Jakoś tuż po zluzowaniu, że tak powiem, tych
1: obostrzeń pandemicznych.
0: I pani Romana wyciągnęła swój notes, jak na moje pytanie, czy może mnie odesłać do jakichś swoich koleżanek. No i pani Romana po prostu sięgnęła po notes i wysypała mi po prostu masę nazwisk i masę telefonów. No i to jakby ruszyło.
1: Współtwórczynią tak. Tej książki zatem
0: tak,
1: jest.
0: Ja, dla mnie pani Romana, pomimo tego, że ostatecznie w książce nie poświęcam jej jakoś bardzo, bardzo dużo uwagi, jednak jest taką dosyć, jest ważną postacią w tej całej historii. Właściwie od niej się to tak jak trochę od właśnie też Elżbiety Magner, czyli była tym drugim ważnym punktem w tej historii, który rozpędził tą machinę. No i ruszyłam. Jakoś to tak mnie właśnie też zmobilizowało. Jak już zaczęłam te pierwsze rozmowy, to w mojej głowie się właśnie pojawiła myśl o tym, że warto by było to może książkę jednak przekuć w coś takiego bardziej trwałego, coś, co pozwoli na jakąś taką dłuższą formę literacką niż krótkie posty na Instagramie. No i coś takiego, co też będzie bardziej adekwatne jakby do tych moich graficzek, do tych mediów, z których one i bardziej przystępne, że tak powiem, niż ponieważ dla nich ten Instagram był jakąś taką mglistą, nie do końca zrozumiałą jakąś przestrzenią. No i wiadomo, no, książka to książka, nie jakiś profil na serwerze gdzieś na drugim końcu świata umieszczony. Więc tak to się zaczęło.
1: Choć tu pewnie niektórzy by się mocno protestowali, że jednak Instagram w obecnych czasach chyba trochę nawet czasami bardziej przesuwa się ten środek ciężkości w stronę mediów społecznościowych niż książek,
0: niestety. No na pewno, to zdecydowanie, ale też trzeba pamiętać, że moje bohaterki mają te, z którymi udało mi się porozmawiać 90 lat, więc to też jest... Ale też mam takie poczucie, że jednak książka jest trwalsza, że to, co tam gdzieś jest w tych mediach społecznościowych, to tak przelatuje.

0: I właściwie jest na chwilę i zaraz się o tym zapomina, bo jest to po prostu wyparte przez kolejny content. Więc e-książka jest czymś, do czego tak można jednak częściej wracać.
1: Bardzo mnie, nie wiem, czy urzekła, czy tak zastanowiła i trochę jednak rozczuliła taka postawa wielu pań tutaj w swojej książce, które mówiły o tym, że ale to jeszcze ktoś, kogoś interesują moje plakaty, albo że to, ale to nie ma o czym rozmawiać. Nie wiem, to skromność, czy jakby, co przemawia za taką postawą? Przecież no jednak są kobietami, które no, kształtowały tę historię polskiej grafiki użytkowej.
0: Tak, w dużej mierze, chociaż trzeba przyznać, że dorobki mężczyzn w tej dziedzinie były dużo, dużo bogatsze. To znaczy, One, żadna z nich nie stworzyła takiego dorobku na miarę, nie wiem, Romana Cieślewicza, czy Waldemara Świeżego. Jednak to, ile oni po sobie pozostawili, jest nieporównywalne. Mogę podać przykład, że czołowi plakaciści zrealizowali minimum 1000 plakatów, około 1000 plakatów, a najwięcej, jeśli chodzi o plakacistki, to chyba zrobiła z tego, co ja się zorientowałam, Hanna Bodnar, jest około 120 plakatów, czyli dysproporcja jest bardzo, bardzo duża. Zależy,
1: to prawda.
0: Jest to związane z ma na to wpływ bardzo wiele różnych czynników, ale prawdą jest to, że były, w większości były bardzo zaskoczone tym, że ktoś po tylu latach chce z nimi o tej pracy rozmawiać. No trzeba pamiętać, że od tego czasu ich aktywności zawodowej i twórczej często minęło, znaczy właściwie w przypadku wszystkich żyjących moich bohaterek minęło co najmniej...
1: Czasy wolnej Polski.
0: Tak, co najmniej te 30 parę lat. Więc ich priorytety życiowe i jakieś problemy, z którymi się obecnie mierzą, są jakby zupełnie, zupełnie inne i po prostu o pracy już tak często nie myślą i o twórczości. Ale wydaje mi się, że też ważnym aspektem jest to, że w ogóle dotyczy to wielu kobiet, zwłaszcza też tych poprzednich pokoleń, ale nie tylko, bo dotyczy to też wielu, na przykład moich koleżanek, które zajmują się grafiką dzisiaj, i to podejrzewam, że dotyczy nie tylko grafiki, że kobiety rzadziej mówią o sobie dobrze, rzadziej zabierają głos, bo częściej są poddawane krytyce, to znaczy to można wziąć nawet, polityków za przykład, że jak widzimy zdjęcie polityczki, ona w pierwszej kolejności jest oceniany jest jej wygląd, to w co jest ubrana.
1: Tak, nie taka marynarka, nie takie spodnie.
0: Zawsze jest za gruba, za chuda, za niska, za wysoka, za mądra, za głupia. To świetnie widać w komentarzach właśnie, chociażby w mediach społecznościowych, jakie standardy obowiązują, czy jak są komentowane kobiety, więc wydaje mi się, że to też jest to jak taka pewien taki mechanizm obronny, które zwłaszcza moje bohaterki przyjęły, które ma je właśnie chronić przed taką dyskredytacją, przed nadmierną krytyką, że one po prostu od początku mówią, że nie, to tak jak mówiła Barbara Bodnar, nie, to co ja zrobiłam, to nawet nie jest plakat, tego nie można nazwać plakatem, to takie coś, taki afisz. Nie, że to, co ja tam robiłam, to się w ogóle nie liczy. Więc wydaje mi się, że to jest mechanizm taki właśnie, który ma zabezpieczyć przed jakąś taką surową krytyką i komentarzami typu, że kobiety się do tego nie nadają i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też troszkę z tego wynika.
1: Ale też to jest na przykład bardzo ciekawe, no bo rozmawiamy tutaj o kobietach, które zaprojektowały takie rzeczy, które myślę wiele osób z nas ma w swoim domu albo gdzieś tam wśród rodziny widziało, miało w ręku te przedmioty. I myślę tu na przykład, chociażby pozostając w temacie książek, o takiej całej serii wydawniczej KIK, tak? No to za te okładki również odpowiadała jedna z twoich bohaterek.
0: Tak, okładki. KIK to w ogóle jest taka, czyli klub interesującej książki, wydawany, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od 1958 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy ukazywał się na początku w szacie Ewy Frysztak, czyli też jednej z bohaterek mojej książki. I ona przez 10 lat projektowała te książki. One też są bardzo charakterystyczne i myślę, że w wielu bibliotekach takich domowych jeszcze te książki właśnie kikowskie możemy znaleźć. To są właśnie te książki, które się ukazywały z jej projektami. To są książki wydawane między 58 a 68 rokiem. Ona przez około 10 lat właśnie robiła te okładki klubu interesującej książki. I w 68 roku, kiedy odeszła z piwu, a właściwie została z tego piwu zwolniona, Ewa Frysztak, zlecono zaprojektowanie tych okładek Andrzejowi Krajewskiemu. Mhm. Też znanemu plakaciście, grafikowi. I Andrzej Krajewski opracował layout okładek i w ogóle koncepcję tego projektu. Są to takie bardzo charakterystyczne okładki, w których front jest podzielony na pół. W górnej ramce znajduje się typografia, dosyć prościutka, a dolna jest wypełniona ilustracją. I to wszystko jest obwiedzione takim czarną ramką, czarnym konturem. I jak to bywało z innymi grafikami, Andrzej Krajewski dosyć szybko się znudził projektowaniem tych okładek. Zrobił ich kilka. Popełnił pewien błąd, ponieważ nie chciało mu się czytać, taka krąży ta anegdota związana z tymi jego okładkami, ponieważ jemu się nie chciało czytać tych książek, do których robił okładki, to do jednej z nich, tytułu sobie teraz nie przypomnę, na okładce umieścił brunetkę, albo odwrotnie, blondynkę. Tak. A bohaterką była brunetka. Tak. I kolejne wydanie jakby zostało poprawione. W następnym jest już...
1: Wszystko się zgadza.
0: Tak, wszystko się zgadza, więc obecnie w antykwariatach możemy znaleźć oba wydania. Znaczy wydanie i z blondynką, i z brunetką na okładce. I kiedy on już nie chciał robić więcej tych okładek, ilustracji właściwie do tych okładek, do tej drugiej połowy, powierzył to swojej żonie. Czy właściwie nie wiem, czy on powierzył, czy ona sama zaproponowała, że ona może je robić. W każdym razie prawdą jest, że zdecydowaną większość, bo około nawet chyba niektórzy szacują, że nawet około 200 okładek właśnie z serii klubu interesującej książki, ukazujących się w latach 70., 80. i jeszcze nawet na początku 90. Zaprojektowała właśnie Maria Ignatowicz, zwana Muchą. Ona uwielbiała czytać. Projektowanie też tych okładek było dla niej bardzo, bardzo wygodne, ponieważ te ilustracje mają taki format, ja bym powiedziała, 13 na 10 centymetrów.
1: Są trochę jak takie, pocztówka.
0: Nawet troszeczkę mniejsze niż pocztówka, więc nie wymagają jakiegoś wyspecjalizowanego warsztatu pracy. Mogła je robić w takich warunkach domowych zupełnie, nie potrzebowała do tego pracowni. Co jest ważne, dlatego że mieszkanie, pracowni, która się znajdowała w mieszkaniu Krajewskiego i Muchy, zajmował właśnie Krajewski. Ponieważ on malował, tworzył jakieś takie wielkoformatowe obrazy. Więc on niby potrzebował właśnie tej większej przestrzeni, a Mucha, o czym opowiadała mi właśnie jej wnuczka Marysia Herman, pracowała swoje plakaty, tworzyła na podłodze gdzieś tam pomiędzy kuchnią a stołem jadalnym. I po prostu te okładki Kiku były dobrym, wygodną formą, wygodne do tworzenia. I też były bardzo wygodnym zarobkiem. Bo tu jest też druga ciekawa rzecz, że rodzinę też utrzymywała Maria Ichnaczowicz. To znaczy utrzymywała siebie, męża i córkę. Przy czym no, Marysia opowiada, że jeszcze dodatkowo wydzielała Krajewskiemu kieszonkowe. Ponieważ to, co on zarabiał, przeznaczał na swoje jakby na swój dalszy rozwój artystyczny. Kupował farby, nie wiem, pod obrazia, czy co tam jeszcze, a do tego codziennie o 15 siadał do stołu i krzyczał: mucha, obiad. Więc ta mucha nie tylko właśnie zajmowała się domem, utrzymywała całą rodzinę, no to jeszcze właśnie projektowała, była świetną plakacistką, robiła wspaniałe plakaty, jest autorką właśnie pomimo tego, że serię zaczął Krajewskie, ale to jednak ona jest autorką zdecydowanej większości tych okładek i myślę, że to z nią powinniśmy tą serię przede wszystkim kojarzyć. No i mucha niestety, ja muchę nie poznałam, ponieważ kiedy zaczęłam pracę już nad książką, to niestety jej stan zdrowia nie pozwalał na to, żebyśmy się spotkały. Jej historię opowiadała mi jej wnuczka. No i niestety teraz zmarła no, tak naprawdę kilkanaście dni temu, zeszłą środę. Odbył się pogrzeb Marii Muchy Ichnatowicz. No i w ogóle to była też pogrzeb, był bardzo, bardzo taki wesoły w sumie. No była to niesamowita postać. Myślę, że mam nadzieję, że Marysia Herman jeszcze, która dba właśnie o dorobek babci, myślę, że jeszcze sprawi, że o muszę będzie głośno.
1: A jak w ogóle było z docieraniem do tych prac kobiet, graficzek? Bo wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co zrozumiałam w niektórych opisach, że trochę rzeczy zaginęło, bo panie tak niekoniecznie przywiązywały wagę do tego, że to może być kiedyś ważne.
0: To w ogóle co historia, co graficzka, to inna historia. Może tak, jeśli chodzi o te archiwa, o te ich pracę. Mogę podać kilka przykładów, bo jeszcze wspomnę, że książka opowiada historię w sumie 27 projektantek, ale 15 z nich poświęcone są takie dłuższe rozdziały, więc jest to 15 takich portretów i 12 takich miniatur. Myślę, że to jest dobre określenie. I te miniatury to są właśnie raczej takie krótsze biogramy, takie krótsze notki, a 15 to są takie bohaterki, których właśnie udało mi się zgromadzić wystarczającą ilość prac i informacji, żeby właśnie więcej o nich napisać. I naprawdę te historie były, tych ich dorobków bardzo, bardzo różne. Emilia na przykład Piekarska-Freudenreich, która projektowała okładki dla Państwowego Instytutu Wydawniczego, czyli dla PIW-u. I ilustrowała też dużo książek dziecięcych, jest też autorką komiksu. Kiedy ja się z nią spotykałam, to ona się jeszcze opiekowała swoim wtedy już poważnie chorym mężem, Wojtkiem Freudenreichem, też grafikiem zresztą, znanym i bardzo dobrym projektantem. I ja właściwie, ona mi udostępniła tylko jakiś taki bardzo, bardzo skromną ilość swoich prac, właśnie mówiąc, że ona właściwie nie zachowała, nie ma, ma bardzo, trochę ma oryginałów, ale to mi pokazała, to były właśnie, to są prezentowane tutaj w książce jej okładki do to się nazywało klub, nie klub, tylko klasyka literatury polskiej i obcej, wydawanej przez PIF. Też taka dosyć ciekawa seria. Tu historia z tą serią jest podobna jak serią Kiku, czyli...
1: Mąż zaczął, mąż żona zaczął, skończyła.
0: Żona skończyła. I to też tak skończyła z rozmachem też około. Czyli mąż zrobił kilka... Emilia prawie 200. Więc większość książek z tej serii, które znajdujemy, możemy znaleźć w antykwariatach, w bibliotekach, to są książki z jej okładkami z tej serii. No i w każdym razie właśnie większość książek, okładek książek, które ja tutaj prezentuję, bo ja akurat prezentuję tutaj jej przede wszystkim okładki książkowe, dlatego że ona plakatów nie robiła. Mhm. Robiła właśnie dużo okładek książkowych, dużo ilustracji dziecięcej. Ja się właśnie, ja akurat się skupiam na tych jej projektach okładek książkowych. No i większość musiałam pozyskać sama, to znaczy musiałam je w ogóle sama odnaleźć, więc to są te rzeczy, które były w dużej mierze odnajdowane właśnie na Allegro w czasie pandemii, bo ona tego nie zachowała wiele, więcej ma swoich obrazów, bo to malarstwo jest jednak tym obecnie jej takim głównym narzędziem artystycznej ekspresji. Mhm. Więc dla niej ta grafika to była taka forma raczej czysto zarobkowa. W przypadku na przykład Marii Syskiej, z którą się spotykałam, graficzki, która obecnie ma 90 parę lat, no to ona nie zachowała nic. Nie ma dosłownie nic. Więc tutaj był problem, ponieważ właśnie dlatego Maria Syska jest w drugiej części książki, bo nie udało mi się pozyskać reprodukcji jej plakatów, ponieważ jak pracowałam nad książką, Muzeum Plakatu w Wilanowie było w remoncie i w ogóle był utrudniony tam troszeczkę współpraca z nimi z tego też chyba powodu. No ale ona też nie miała jakiegoś bardzo, bardzo dużego akurat dorobku plakatowego. Więc były też niespodzianki, na przykład Julita Gadomska, o której wiedziałam bardzo, bardzo niewiele, kiedy udało mi się dotrzeć do jej syna. Okazało się, że była niesamowicie aktywną graficzką, ale zajmowała się przede wszystkim grafiką reklamową, czyli projektowała opakowania, kosmetyków, zapałek, torby papierowe, papiery pakowe, jakieś takie drobne druki w postaci, nie wiem, takich kalendarzyków kieszonkowych, zakładek, zawieszek, czyli właściwie wszystkiego tego, czego się pozbywamy. Co rzadko kiedy jest, znaczy dzisiaj to już jest w ogóle inny temat, ale nawet wtedy to raczej no, nikt nie kolekcjonował poza jakimiś wyjątkami, nie wiem, papierków po cukierkach, czy właśnie papierów pakowych.
1: Ale wejdę tu w słowo, bo właśnie tutaj przy pani Gadomskiej uśmiechnęłam się, ponieważ było tam, jest w książce zdjęcie planu lekcji wypuszczonego przez chyba PZU albo
0: już
1: jakąś inną.
0: Już nawet nie pamiętam, ale
1: tak,
0: coś.
1: Państwową spółkę. I tak sobie pomyślałam, ojejku, miałam taki plan lekcji.
0: To jest dosyć ciekawe, bo ktoś mi właśnie też ostatnio mówi, że pamięta dokładnie ten plan lekcji.
1: Musiał być gdzieś rozdawany, może na przykład w szkołach.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Więc tak, to są właśnie takie drobne rzeczy, które no, rzadko kiedy się zachowują. I jeśli nie jest zgromadzone jakieś archiwum, czy przez samą artystkę, czy przez jej rodzinę, no to przepada. I to jest ten problem właśnie też w ogóle tej grafiki reklamowej, nie tylko w przypadku kobiet, ale i też opakowań, bo to są rzeczy, które były rzadko sygnowane, więc trudno jest ustalić autorstwo i jeśli się nie dotrze bezpośrednio jakby do samego źródła, czyli do artysty, no bo to też to w większości to są te instytucje, dla których to powstawało, one nie istnieją. Te archiwa się znajdują w różnych dziwnych miejscach, są czasami rozproszone, więc ustalenie autorstwa jest po prostu czasami trudne. Już nie mówiąc właśnie o zachowaniu tego. Jest w Polsce niewiele osób, które to zbierają i kolekcjonują. I wiem, że poszukują cały czas informacji o tym, kto jest autorem danych, no nie wiem, opakowań na etykiety do, nie wiem, do soków, do płynów, do zmywania, czy zmywania naczyń, to akurat właśnie Zofia Pelczar projektowała znak Ludwika, jeden z pierwszych. Więc no ale no, mało kto zachowuje, prawda, nie wiem, jakieś właśnie opakowanie po kremie sprzed 50 lat, czy coś takiego. Więc to z Julitą Gadomską to było niesamowite odkrycie dla mnie, ponieważ okazało się, że jej syn, Kuba Gadomski, po śmierci mamy w 89, w 98 roku, po prostu spakował wszystko, co było w jej mieszkaniu i zachował. I dzięki temu no, ocalały niesamowite rzeczy, ponieważ ocalało bardzo, ona była bardzo aktywna, bardzo dużo okazało się robiła właśnie tych toreb, tych projektów toreb pakowych, przeróżnej, przeróżnych wzorów. Najbardziej znane są tak zwane loga, torby Peweksu z motylem. To jest taka taki obiekt, który jest, był dosyć dostępny na różnych aukcjach, nawet na Allegro można było to za niewielkie, czy o Elixie kupować za niewielkie pieniądze, bo tego powstało bardzo dużo, one były w różnych wzorach, różnych wielkościach, nawet jest mural z motylem w Łodzi, jeszcze widoczny dzisiaj, chociaż nie pierwszej świeżości, więc no zachowało się po niej masę szkiców. On zachował... ona zaczynała od pracy na takich malutkich kalkach wielkości pudełka od zapałek. Na tym jakby robiła pierwszy szkic. To potem tą kalkę wkładała do powiększalnika, sobie to powiększała. Zachował się w ogóle taki jej... jej taki własny poradnik do tego, jak zabrać się za projektowanie, które zresztą cytuję tutaj, bo ona go spisała w jednym ze swoich notesów, jak przełamać impas właśnie w takim procesie twórczym. Niesamowicie też ciekawe. Zachowała się jej korespondencja z mężem, w której ona prosi swojego właśnie mieszkającego we Francji męża o przesyłanie jej tak zwanych letrasetów, czyli folii z różnymi alfabetami w różnych krojach, z różnymi krojami pism do tak zwanego suchego transferu, bo trzeba pamiętać, że no, to były czasy, kiedy no w takim największym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystko się robiło ręcznie, więc no, dostęp do krojów pisma był bardzo ograniczony i te folie takie, w których właśnie znajdowały się całe alfabety, no różnych też takich powstających na zachodzie, różnych nowoczesnych, ciekawych krojów właśnie. Można je było wykorzystać w projektach, no ale właśnie musiały one pokonać tą kurtynę i nie wszyscy mieli dostęp taki łatwy do nich, a jej właśnie mąż przesyłał i ona tam w listach pisze dokładnie, o jaki krój pisma jej jest potrzebny, w jakiej wielkości mają być te litery. Więc no niesamowite, no naprawdę zachowało się wszystko, ale mam takie poczucie, oczywiście to jest taka tylko i wyłącznie moja teoria, że gdyby nie to, że zmarła właściwie dosyć nagle w tym 98 roku, to myślę, że gdyby sama się zajmowała tym archiwum, to ono mogłoby nie dotrwać do dzisiaj w takiej formie, bo wiem z doświadczenia innych projektantek, które właśnie, z którymi udało mi się spotkać, że one to po prostu rozdawały gdzieś tam na przestrzeni lat, jakieś te oryginalne ilustracje, a to komuś w prezencie, a to ktoś poprosił, no to dała, a to robiły porządki wiosenne i to jakby...
1: Nie przyda się.
0: Rzeczy, no, zajmuje dużo miejsca, na co to komu, jakieś szkice, jakieś, nie wiem, no właśnie jakieś oryginały, czy coś tam, że wyrzucały, ewentualnie zostawiały sobie po jakimś tam jednym egzemplarzu. Więc taką mam teorię, że właściwie właśnie to, że to archiwum dotrwało i że jest takie bogate, no, ocalił jest syn, który po prostu to spakował i przez wiele lat zresztą do tego nie zaglądał jakoś intensywnie, ale mam poczucie, że właśnie nie mam pewności, bo oczywiście nie poznałam Julity Gadomskiej, ale z opowieści wiem, że była raczej taką bardzo skromną osobą, więc mogę przypuszczać, że sama by nie zadbała tak o to, jak zadbał syn.
1: No to jest, zresztą już o tym trochę wspomniałyśmy, że tutaj panowie rzeczywiście jakby realizowali siebie, swoje projekty, to oni byli tacy na piedestale, a te kobiety to tak chyba trochę traktowały to jako no po prostu swoją pracę, bo trzeba zarobić, bo trzeba za coś żyć. A miałaś jakąś taką historię, że na przykład ktoś w ogóle z krewnych czy z bliskich odmówił ci rozmowy o bohaterce, o której chciałaś rozmawiać?
0: Nawet lepiej, odmówiła mi jedna z bohaterek, w sensie udało mi się odnaleźć Danutę Bagińską, to też jest taka ciekawa plakacistka, dokładnej daty urodzenia teraz sobie nie przypomnę, ale myślę, że to są takie końcówka lat 30, bardziej myślę, że urodzona nawet w latach 40. I ona wyemigrowała z Polski do Holandii chyba, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo długo próbowałam ustalić jakby kontakt do niej. To mi się w końcu udało. Miałam jakby kilka ścieżek, którymi mogę pójść, bo jakiś telefon stacjonarny, jakąś komórkę, maila. No i był bardzo duży jakiś taki problem właśnie na maile. Nikt nie odpisywał, telefonu stacjonarnego ktoś raz odebrał i rzucił słuchawką. Więc tak nie do końca wiedziałam, czy mam poprawne te informacje. I udało mi się w końcu zdobyć numer telefonu komórkowego. No to też jest ciekawe, jak w jaki sposób, bo to tak... tu akurat punktem wyjścia byli państwo prowadzący galerię plakatu na Chorzej. Pani Nina Rozwadowska i Andrzej Stroka, którzy po prostu też handlują plakatami od bardzo, znaczy kolekcjonują, robią wystawy, więc może ten handel to tak zbyt okrutnie zabrzmiało, więc oni tym plakatem od bardzo wielu lat się interesują. Promują ten polski plakat z tamtego okresu i w związku z tym są w kontakcie z wieloma twórcami z racji też tego, że i pozyskiwali reprodukcje i potrzebowali różnych no też zgód i tak dalej. Więc otrzymałam właśnie od nich ten jeden z tych numerów. No w każdym razie udało mi się skontaktować w końcu, zadzwonić na tą komórkę. No i pani była, odniosła wrażenie, że czuje się pani przeze mnie prześladowana.
1: O matko.
0: Intencja była inna. Okazało się, że tak, że ona jakby, że ten stacjonarny to rzeczywiście ona, ale że to, że ona rzuciła słuchawką zanim ja zdążyłam tylko powiedzieć dzień dobry, że mail też dotarł, ale ona po prostu postanowiła go zignorować. Więc, no i ja informacji zwrotnej nie dostałam, więc nie miałam zielonego pojęcia, czy jakby, czy te wiadomości w ogóle do niej dotarły. No i pani Danuta powiedziała, że nie życzy sobie. Rozmowa była bardzo krótka, że nie chce, żeby o niej w ogóle cokolwiek pisano, żeby pokazywano jakiekolwiek jej prace, że ona bardzo źle wspomina ten czas życia w Polsce i że ma bardzo krytyczny chyba stosunek do tego okresu. Więc no, ta komunikacja była taka jakaś utrudniona i dosyć jakoś potem coś próbowałam jej w SMS-ach wyjaśnić, bo miałam takie poczucie, że nie dostałam szansy jakiejś obrony nawet. No ale uszanowałam, no nie chciała, więc a szkoda, bo robiła wspaniałe plakaty. I myślę, że warto by było o nich napisać. Wydawało mi się, że no, jakby może mówić co chce, ja nie będę jakby jej tego cenzurować, więc, więc mogłaby wyrazić swoje zdanie, ale wiem też z innych źródeł, że ona się tam zmaga z różnymi innymi problemami obecnie i też ucięła jakieś takie przyjacielskie kontakty, więc to pewnie się na to nakłada kilka różnych innych czynników, ale tak, no. A tak to jeśli chodzi o resztę o rodziny, to czy przyjaciół, to wszyscy bardzo chętnie. Mhm. Właściwie poza tym, to tą jedną historią, to to nikt nie odmówił, nikt nie był jakoś tam negatywnie nastawiony, czy wszyscy raczej tak optymistycznie, znaczy tak entuzjastycznie, nie optymistycznie, entuzjastycznie reagowali.
1: Chciałam jeszcze zapytać właśnie cię o te poszukiwania. Czy na przykład, gdy już byłaś w takim transie poszukiwania różnych rzeczy, to zdarza się, że na przykład patrzysz na jakiś rysunek, okładkę i myślisz sobie, że to może być tej graficzki projekt?
0: Teraz to wynika trochę z tego, że ja po prostu już bardzo dobrze poznałam twórczość tych niektórych moich projektantek. I ciężko mi jest to odróżnić, bo w wielu przypadkach znam prawie całą ich twórczość, jak na przykład, nie wiem, no znam prawie wszystkie plakaty Barbary Baranowskiej, bo ich po prostu niewiele powstało, czy wszystkie plakaty Hanny Bodnar, więc ja je rozpoznaję, bo po prostu...
1: Bo już je widziałam,
0: wszystkie
1: już wiem.
0: Widziałam. Ale nie ma czegoś takiego, jak jakiś, nie wiem, że projekty kobiet się czymś odróżniają od projektów mężczyzn, to czegoś takiego zupełnie nie ma, to na pewno. Wiele kobiet raczej nie stworzyło takiego swojego bardzo charakterystycznego stylu w projektowaniu, co osiągali tacy twórcy jak, nie wiem, Młodożeniec, czy Tomaszewski, czy Świeży, którzy stworzyli takie rozpoznawalne, bardzo indywidualne style swoje twórcze i że naprawdę te ich projekty można rozpoznać bezbłędnie, dosyć łatwo. To jakby wynika moim zdaniem z kilku rzeczy, ale może zanim o tym powiem, to jeszcze, no na przykład rozpoznaję projekty Emilii Freudenreich. One są takie bardzo malarskie i często jak widzę jakąś okładkę, jestem z tym, podejrzewam, że to może być ona, ale też mnie zaskakuje czasami. Ostatnio znalazłam jakąś jej książkę, dosłownie nie wiem, tam trzy tygodnie temu i byłam bardzo zaskoczona, że to jest jej projekt, więc jakby ta twórczość kobiet jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana, robiły więcej różnych rzeczy, no miały też ograniczony dostęp do pewnych zleceń, na przykład kobiety, nie wiem do końca dlaczego nie robiły w ogóle plakatów teatralnych, co było od któregoś momentu, to plakat teatralny był takim najbardziej prestiżowym medium plakatowym. W tym plakacie jakby działy się takie najciekawsze jakieś eksperymenty i formalne, i nieformalne, więc on na pewno był bardziej prestiżowy niż plakat filmowy, ale nie wiem, czemu kobiety tego nie robią, po prostu podejrzewam, że nie miały dostępu do zleceń. Nie bardzo mam to już jak zweryfikować obecnie, ale no na pewno można by się temu bardziej przyjrzeć. Ja w ogóle miałam takie na początku taką myśl, że to jest deficyt. To znaczy, że jeśli się... I tak trochę jak pracowałam nad tą książką, to tak myślałam, że celem każdej z tych moich twórczyń i twórcy właśnie zajmujący się grafiką w tym okresie, no było to opracowanie tego właśnie takiego bardzo charakterystycznego języka artystycznego. Ja zresztą też byłam wykształcona trochę w takim przekonaniu, to znaczy ta tradycja, ja byłam właściwie kształcona, mam poczucie, że tak samo jak były kształcone moje projektantki, to znaczy pomimo tego, że ja studiowałam te dziesiątki lat później, to ten system edukacji na Akademii był bardzo zbliżony. I u nas, jak ja studiowałam, no to też ten nacisk na to, żeby wytworzyć właśnie taki swój bardzo autorski styl, był dosyć, czy był wyczuwalny ten nacisk. Nie uczono nas, nie wiem, jakiejś pracy zespołowej, no budowania jakichś takich bardziej złożonych projektów, tylko właśnie takich bardzo takiego indywidualistycznego podejścia. Więc ja przez lata myślałam, że to jest jakby że o to chodzi, że mhm. to jest coś, do czego się powinno dążyć.
1: I że tak ma być.
0: Tak, tak ma być, tak jak świat światem stoi, tak po prostu tak zawsze było i żeby być tym, że mistrzowie, no to chodziło o to, że właśnie oni osiągali jakiś taki ten ten poziom właśnie jakiegoś mistrzostwa po tych latach i że problemem kobiet jest to, że one po prostu nie miały czasu żeby i możliwości, żeby te talenty tak rozwijać, bo jednak żeby taki poziom i taki styl stworzyć, osiągnąć, to trzeba mieć, no trzeba bardzo dużo eksperymentować, no trzeba bardzo mieć jakby trzeba temu się po prostu poświęcić. I no, wymaga to, tak jak nawet mówi Emilia Piekarska, Freudenreich w książce, wymaga to niesamowitego egoizmu, też pewnej formy narcyzmu, no, takiej osobowości, która jest skupiona właśnie bardzo, bardzo na sobie i że ona tego po prostu nie miała, że świat jest no, na tyle interesujący, jest tyle innych ciekawych rzeczy i że ona uznała, że to jest w ogóle jakby też, ona nawet używa takiego stwierdzenia, że to jest po prostu głupie. I ja już po ukazaniu się tej książki dosyć tak zmieniłam trochę właśnie moje podejście do tego i zaczęłam myśleć, że właśnie może tak, może o to chodzi, że to że mamy tak wypaczone tą wizję tego, że, tego mistrzostwa, że jest przez ten system patriarchalny jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych po prostu schematów właśnie stworzonych przez mężczyzn tak naprawdę, czyli no żeby, nie wiem, zaistniał Michał Anioł, no to jakby musi być to poświęcenie, prawda, nie wiem, bez rodziny, bez niczego. Trzeba myśleć tylko o tej wielkiej sztuce i tak dalej.
1: Jeszcze mam jedno szybkie pytanie. Czy ty postępujesz troszkę inaczej niż swoje bohaterki, o których piszesz i czy zbierasz rzeczy, które zaprojektowałaś?
0: Staram się, ale żeby było zabawnie, ja oczywiście mam bardzo podobne podejście do projektowania jak moje bohaterki, czyli traktuję to jako taką pracę zawodową, chociaż mam to szczęście, nieszczęście, zależy jak na to patrzeć. Dla mnie szczęście, że współpracuję głównie z instytucjami kultury.
1: Więc ktoś to zbiera za ciebie.
0: Zbierają, to jest po pierwsze zbierają za mnie, po drugie mam też bardzo dużą taką swobodę twórczą i mogę powiedzieć, że no, mogę robić ładne książki, głównie książki, ale też właśnie jakieś identyfikacje wystaw i tak dalej, więc tą pracę mam taką przyjemną i ona nie jest uwikłana w jakieś takie wolnorynkowe schematy kapitalistyczne, tylko właśnie jest dla mnie jakąś formą też takiej ekspresji artystycznej. Ale prawdą jest, że nie wiem, nawet praca na tą książkę była dla mnie też jakoś tam bardzo ciekawa i chciałabym, przyznam szczerze, że trochę odchodzić od projektowania na rzecz troszeczkę takich innych działań właśnie związanych czy z ocalaniem dorobków niektórych z tych moich bohaterek, czy promocją ich twórczości jeszcze, więc mam kilka różnych pomysłów na jakieś tam działania. Zakładamy z moją kuzynką Magdą Hartwig Fundację. Magda zajmuje się zawodowo archiwizacją, pracuje w archiwum akt nowych, więc mamy taki plan, mamy kilka różnych pomysłów, jak z tym dalej działać i trochę się też no, uniezależnić, że tak powiem, od różnych zewnętrznych no, jakichś czynników, tak. Znaczy, no, będziemy uzależnione od różnych dofinansowań oczywiście, więc za każdym razem mówię, że jestem, jeśli ktoś, zapraszam każdego, kto chciałby mnie wesprzeć w promowaniu tej twórczości. Mam dużo różnych ciekawych pomysłów, właśnie razem z Magdą, więc więc jeśli mogę odejść od komputera, bo dzisiaj się głównie na komputerze jednak projektuję, to z chęcią to zrobię.
1: Ale na razie my zachęcamy Państwa też do odejścia od komputera, do sięgnięcia po książkę graficzki. Alicja Kobza dzisiaj była moim i Państwa gościem, Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie. Po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda.
1: Chodź w dali niebo, jeszcze się nie bierz. Smutny deszczyk sobie mszy. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk.

0: promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho.

nie dają. Pokłóciłam się z całą rodziną. Wszyscy każą mi na niego wpłynąć, żebyś się odzwyczaił. Chciałabym wpłynąć, ale...

No i właściwie wszystko jasne. Katarzyna Pakosińska, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Paese mio, che stai su.

Byliśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat.

być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał i powtarzał od dziś.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.